tak modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb.

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: To jest. To jest Radio ESK.
1: Za dużo czasu pogrążeni w lękach, jak dzieci we mnie.

0: SK Przemyśl News.
1: Zapinamy pasy i zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Trwają przymiarki do budowy nowej siedziby dla zespołu szkół elektronicznych i ogólnokształcących w Przemyślu. Ja tylko przypomnę, że obiekt ma się mieścić przy ulicy Dworskiego. Będzie wyposażony m.in. w nowoczesne sale komputerowe oraz halę do lekcji WF-u. A o szczegółach opowiada Wojciech Psik, dyrektor Przemyskiego Elektronika.
2: Ta inwestycja jest kluczowa dla dalszego rozwoju naszej szkoły, bo otrzymamy naprawdę taką perełkę, jeśli chodzi o budynki szkolne w Przemyślu. Cały budynek przy ulicy Dworskiego 100 przejdzie gruntowną modernizację, remont, rozbudowę, nadbudowę piętra, rozbudowę kompleksu sportowego oraz całego szkolnego otoczenia. I dzięki temu elektronik będzie mieścił się w jednym budynku zwartym. Jest to ważne, bo do tej pory korzystamy z kilku budynków szkolnych pod różnymi adresami i na część lekcji, na przedmioty zawodowe, ale też i nie tylko, młodzież musi przechodzić około 200 metrów do placówki przy ulicy Dworskiego 45. Jest to uciążliwe, czasem niebezpieczne, natomiast my się tego problemu pozbędziemy, dostając nową siedzibę.
1: Można powiedzieć, że to jest największa modernizacja od lat Przemyskiego Elektronika?
2: Myślę, że tak. Tak jak powiedziałem, mamy kilka budynków, kilka adresów. Są one połączone przewiązką, a ten piąty oddalony. Lokalizacja naszej szkoły jest bardzo dobra w takiej dzielnicy willowej, wśród pięknych kamieniczek. Nasze budynki szkolne są również zabytkowymi kamienicami o takiej ponad 100-letniej historii.
1: Za bardzo nie możecie tam nic zrobić, bo konserwator zabytków, domyślam się, że
2: to znaczy, na to łapę. Oczywiście wszelkie modernizacje, rozbudowy, poprawienie dachu czy elewacji wymagają zgody konserwatora zabytków. Nie jest to niemożliwe, ale jest to bardzo trudny proces, a i samo zachowanie wyglądu w zgodzie właśnie z konserwatorem, z przepisami o zabytkach podraża koszty takiej inwestycji. Więc ze względów ekonomicznych przeniesienie nas w nowe miejsce wydaje się tutaj uzasadnione i racjonalne.
1: To pytam o tą nadbudowę budynku. Jakie nowe pomieszczenia powstaną?
2: Tak naprawdę przygotowując się do tej realizacji jesienią 2024 roku, poproszono mnie o przygotowanie takich symulacji czy zapotrzebowania szkoły właśnie w 2027 czy 2028 roku, jeśli chodzi o ilość sal lekcyjnych, potrzeby lokalowe i pracownie zawodowe. Dokonałem takiej analizy i okazało się, że konieczne jest dobudowanie w tamtej lokalizacji osobnego piętra, ale tak się fajnie złożyło we współpracy z biurem projektowym, z panem prezydentem, z Wydziałem tutaj Edukacji Sportu oraz Wydziałem Inwestycji, że całe to trzecie piętro zostanie przeznaczone na pracownie zawodowe, taki kompleks zawodowy z całą infrastrukturą i wyposażeniem właściwym dla naszych zawodów.
1: To dopytam o te pracownie zawodowe, jak one będą wyglądały tak finalnie i co będzie je wyróżniać?
2: Cała jakby ta rozbudowa czy dostosowanie, jednym z elementów tej rozbudowy i dostosowania będzie nowoczesna sieć komputerowa, która również zagości w pracowniach zawodowych. No, nasze zawody jak technik elektronik, technik teleinformatyk czy geodeta wymagają korzystania z sieci, z internetu oraz oprogramowania komputerowego, więc całe to piętro będzie usieciowione. Ponadto takie sale jak informatyczna czy pracownia sieci rozległych czy pracownia sieci komutacyjnych będą posiadały wewnętrzne lokalne sieci komputerowe niezbędne do organizowania zajęć praktycznych w nauczanych przedmiotach. Również powstanie specjalna sala informatyczna dedykowana przedmiotom geodezyjnym, gdyż współczesna geodezja musi korzystać z nowoczesnych komputerów i programów.
1: W ramach tej inwestycji powstanie też winda, nowe szatnie i klimatyzacja, tak?
2: Tak.
1: To wszystko będzie
2: oczywiście
1: w tym budynku.
2: Klimatyzowane będzie całe to najwyższe piętro z uwagi właśnie na mnogość sprzętu użytkowanego każdego dnia, tego komputerowego, elektronicznego, które też powoduje rozgrzewanie się powietrza, ale także nasłonecznienie sal. Będzie też, chociaż Z drugiej strony nowoczesne, energooszczędne okna będą tłumiły to nagrzewanie się, więc tutaj ta klimatyzacja właśnie będzie niwelowała skutki pracy wielu urządzeń elektronicznych. Do tego oczywiście dojdzie w ramach tej infrastruktury sieciowej system monitoringu oraz system telefonii. Myślę, że już będzie to telefonia cyfrowa oparta o telefonie VoIP.
1: Czy szkoła będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Jak to będzie wyglądała ta kwestia? Bo wspomniałem o windzie, tak, ale co jeszcze tak się pojawi?
2: No to winda jest tutaj niezbędnym elementem dopasowania szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych. W bieżącej lokalizacji przy Kilińskiego 10 niestety osoby z niepełnosprawnością fizyczną, z wózkiem inwalidzkim niestety nie mogą korzystać ze szkoły, gdyż nie ma odpowiedniej infrastruktury. Tutaj będzie winda od parteru aż do trzeciego piętra, która umożliwi korzystanie również osobom niepełnosprawnym z całej szkoły, ze wszystkich budynków, udogodnień, pracowni i sal lekcyjnych. Dodam również, że jak się wczytać w dokumentację projektową, to znajdziemy tam również w otoczeniu szkoły parking dla osób niepełnosprawnych, bardzo blisko położony do głównego wejścia do budynku. Więc to jest również ukłon w kierunku osób niepełnosprawnych.
1: Duże zmiany czekają też część sportową. Co zyskają uczniowie szkoły właśnie dzięki rozbudowie sali gimnastycznej i nowym przestrzeniom do ćwiczeń?
2: No właśnie, ta przebudowa kompleksu sportowego jako jedno z takich zadań w ramach całej inwestycji polega na stworzeniu czterech takich, w zasadzie trzech sal do ćwiczeń, do lekcji wychowania fizycznego, przy czym sala gimnastyczna zostanie wydłużona o kilka metrów, co zwiększy przestrzeń do ćwiczeń, ale także poprawi bezpieczeństwo uczniów. Dodatkowo będzie zaprojektowano siłownię oraz tak zwaną małą salę gimnastyczną, gdzie również mogą się odbywać lekcje WF-u, które nie wymagają jakiejś wysokości, tam gdzie są wysokie piłki czy rzuty. Więc cztery tak naprawdę równocześnie będą mogły z lekcji wychowania fizycznego korzystać cztery grupy ćwiczeniowe wewnątrz, ale też nie zapominajmy o tym, że do szkoły będzie przynależało duże boisko sportowe trawiaste, gdzie również, gdy tylko pogoda pozwoli, będą mogły się odbywać zajęcia wychowania fizycznego, rozgrywki w piłkę, głównie myślę, że w nożną, gdyż projektowane są tam po obu stronach piłkochwyty. No a nieopodal, tuż za siatką można powiedzieć, mamy kompleks Orlika. Już teraz szkoła korzysta i z boiska, i z bieżni lekkoatletycznej, a w tamtej lokalizacji będzie również to możliwe ze względu na bardzo bliskie położenie.
1: Tak, czytałem w dokumentacji, no to inwestycja ma potrwać przez około 500 dni. Czy w tym czasie, w czasie tej modernizacji, zajęcia w Waszej szkole będą odbywały się normalnie, czy tutaj będą jakieś przesunięcia?
2: Nie. Do czasu oddania inwestycji uczymy się na Kilińskiego 10 normalnie w naszej placówce. Aktualnie kończymy bieżący rok szkolny, cały przyszły rok szkolny już jest zaplanowany i również uczymy się do jego zakończenia, do czerwca, czy tam nawet do sierpnia formalnie w dotychczasowej lokalizacji, natomiast formalne przenosiny mogą, czy tam rozpoczęcie działalności pracy szkoły pod nowym adresem może nastąpić najszybciej 1 września 2027 roku. No ja liczę na to, gdyż również śledzimy tutaj w szkole postępy prac, rozwiązania przetargowe. Liczę na to, że w ciągu najbliższych przyszłorocznych wakacji uda się zakończyć inwestycje, odebrać te wszystkie roboty budowlane i będzie jeszcze choć trochę czasu na sprawne przenosiny. Myślimy o tych przenosinach już teraz, organizujemy je sobie na razie w głowie, ale też przygotowujemy się do tego, by no, zabrać to wszystko, co mamy dobrego, najlepszego w bieżącej lokalizacji na Kilińskiego 10. Mówię tutaj o tym, że też te niepotrzebne, czy tam popsute jakieś sprzęty biurowe, czy szkolne systematycznie likwidujemy i utylizujemy.
1: Po samym przeniesieniu do nowej siedziby, co zamierzacie robić z tą starą siedzibą? To właśnie pytanie do miasta powinno być, tak, bo to oni jakby tym zarządzają, ale czy ma pan wiedzę, co się będzie działo dalej z tymi budynkami?
2: Wiedzy nie mam, dlatego nie chcę też spekulować. Myślę, że te kamienice, które tak naprawdę na budynki szkolne się niekoniecznie nadają, ale one mogą znaleźć jakiegoś mądrego nabywcę, który zrobi tam czy pomieszczenia biurowe na przykład, a tam, gdzie mamy tą część taką najmłodszą przy Kilińskiego 7, to tam nawet mogą powstać, nie wiem, jakieś mieszkania czy hotel. Oczywiście wszystko to wymaga nakładów finansowych, ale tak jak pan powiedział, to jest własność prezydenta i to oni będą decydować o przeznaczeniu tych budynków. No, ciężko się też nie domyślać, że ten budynek przy ulicy Dworskiego 45 jest jakby w kompleksie bliziutko budynków Straży Granicznej. Być może właśnie Straż Graniczna przejmie tamten budynek, ale to jest na razie wróżenie z fusów i to nie mnie decydować o tych budynkach. No, ale jak każdy człowiek rozmawiamy, zastanawiamy się, bo szkoda naprawdę. To są piękne, zabytkowe budynki. Przy obu, i Dworskiego 45, i Kilińskiego 10 są piękne ogrody z drzewami, które też nadają klimatu i pasują do otoczenia tego terenu.
1: To wrócę do tej inwestycji, która się będzie odbywać w waszej placówce. Jak ona może wpłynąć w przyszłości na rozwój szkoły? Czy ona sprawi, że, nie wiem, otworzycie się na nowe kierunki?
2: No, żeby otwierać się na nowe kierunki, to wcale nie trzeba nowej siedziby.
1: Wiadomo, nie ale, trzeba, ale pewnie będzie bardzo pomocne.
2: Będzie pomocne. Oczywiście w czasie mojej kariery jako nauczyciel w elektroniku, czyli od początku praktycznie już po studiach ponad 30-letniej, szkoła rozwinęła aż 3 nowe kierunki, bo jakby pamiętam i sam też wdrażałem kierunek technik teleinformatyk, technik geodeta, technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej. Odbywały się one w ramach różnych projektów unijnych i było to możliwe. Natomiast każdy dyrektor myśli o rozwoju placówki. Planowanie nowych kierunków, które pasują do profilu, do branży, jest to proces długotrwały, ale nie ukrywam, że już myślę o rozszerzeniu oferty edukacyjnej, można powiedzieć z okazji nowej siedziby, ale tak jak powiedziałem, są to na razie przygotowania w sensie dokumentacyjnym, lecz planujemy poszerzać ofertę o podobne rozwiązania. Oczywiście kierujemy się dostępnością kierunków kształcenia możliwych do uruchomienia w szkołach publicznych dla młodzieży.
1: No, a na razie to jest jednak pieśń przyszłości.
2: Pieśń, nie chcę mówić, ale jeśli ktoś się interesuje oświatą, to może wyczytać, że ostatnio zostają wprowadzane nowe kierunki kształcenia od 1 września 2026 roku i tam się można doczytać również nowych kierunków w branży teleinformatycznej.
1: Panie dyrektorze, to już tak odchodząc od tej inwestycji, chciałem pana przy końcu naszej rozmowy dopytać, jakie obecnie projekty realizuje wasza szkoła?
2: Aktualnie realizujemy projekty związane z wymianą młodzieży, zarówno projekty zawodowe, tak zwane WET, które polegają na wyjeździe młodzieży na zagraniczne praktyki zawodowe.
1: W ramach Erasmus+.
2: W ramach programu Erasmus+. W tym roku była to po raz pierwszy w naszej szkole, była to Turcja i młodzież, która zrealizowała praktyki, a także nauczyciele na job shadowing wrócili bardzo zadowoleni i z głowami pełnymi nowych pomysłów, co dyrektora cieszy, gdyż zawsze takie wyjazdy mają służyć rozwojowi placówki szkolnej. No a drugi projekt to jest też wymiana młodzieży szkolnej, dotyczy liceów, klas licealnych i oczywiście tutaj również grupom młodzieży towarzyszą nauczyciele na obserwacji pracy szkół zagranicznych. Tutaj w tym roku była Hiszpania. Jak co roku planujemy aplikować o kolejne projekty w ramach programu Erasmus+. Natomiast jeżeli chodzi o projekty takie, nazwijmy to inwestycyjne, które nie dotyczą kompetencji miękkich, czy staży, czy praktyk, to jesteśmy w realizacji dostaw sprzętu komputerowego w ramach takiego doposażenia z programu KPO. Nasza szkoła pod koniec tamtego roku i na początku bieżącego otrzymała mnóstwo sprzętu elektronicznego, który systematycznie wdrażamy w naszych salach lekcyjnych, ale także oczekujemy na dostarczenie pracowni takich związanych z AI i pracowni STEM. Przyznane mamy po 2 pracownie na liceum i po 2 pracownie na technikum i czekamy na ich dostarczenie. Także w kontekście przenosin do nowego budynku będziemy mieć również najnowocześniejsze wyposażenie, jeśli chodzi o elektronikę, o sprzęt, tablety, laptopy czy tablety przeglądarkowe. W ubiegłym roku szkolnym, może nawet nie szkolnym, w tym roku szkolnym, ale w ubiegłym kalendarzowym zakończyliśmy realizację wielkiego projektu inwestycyjnego Nowoczesne kształcenie zawodowe w przemyskim elektroniku. Formalnie jednak ten projekt trwa, gdyż efekty projektu musimy raportować jeszcze do końca listopada tego roku. Dodam, że projekt ten pozwolił zakupić szkole najnowocześniejsze wyposażenie, pomoce dydaktyczne, umeblowanie do pracowni zawodowych. Łącznie było to prawie 1 000 000 zł, może nawet troszkę więcej. Więc ten sprzęt już od pół roku jest w szkole i służy uczniom na ich zajęciach praktycznych. Zakup tego sprzętu spowodował, że no nie tylko unowocześnienie bazy, ale też zwielokrotnienie stanowisk praktycznych. Dzięki temu jakby dostępność ucznia do sprzętu jest lepsza, bo w wielu przypadkach pracuje on samodzielnie na tym sprzęcie, czy elektronicznym, czy geodezyjnym, czy takimś pomiarowym. Tu jeszcze dodam, że efektem tego projektu jest pracownia dla uzdolnionych dzieci, tak zwany Fab Lab, gdzie można realizować pod okiem nauczyciela własne projekty techniczne, a także nowocześnie wyposażony pokój do zajęć socjoterapeutycznych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cieszę się bardzo, że ten projekt udało się zrealizować. Bardzo pomocny dla mnie jako dyrektora w realizacji projektu był prezydent ze sztabem urzędników, głównie Wydziału Inwestycji, a także z Wydziału Edukacji i Sportu. I tu w tym miejscu chciałem też serdecznie im wszystkim podziękować, bo bez nich byłoby naprawdę trudno realizować tak duże przedsięwzięcie, bo dla szkoły realizacja projektu to na ponad 1 000 000 zł to naprawdę było duże wyzwanie, ale udało się bezpiecznie przebrnąć. Również grantodawcy, czyli Podkarpacki Urząd Marszałkowski, również był pomocny jako operator, pracownicy kompetentni i też służyli szkole pomocą przy składaniu wniosków rozliczeniowych.
1: Okej, okay, no czyli widzę, że otwieracie się na nowoczesne technologie, na AI, idziecie z duchem czasu.
2: Tak, no AI dzisiaj musi być obecna, no nie tylko na lekcjach szkolnych, w pracy nauczyciela, ale ona jest obecna, myślę, i musi każdy dyrektor, chcąc efektywnie zarządzać placówką, musi korzystać z dobrodziejstw tego narzędzia. Ja tutaj dodam z własnych obserwacji, że mam takie właśnie narzędzie, które pomogło mi efektywnie zaplanować potrzeby edukacyjne szkoły, czyli ilość sal w 2027 roku. Mówię tutaj o takim nowoczesnym programie do układania podziału godzin. Jest to zawsze zmora każdego dyrektora, żeby on był sprawiedliwy, efektywny, dobry. Wtedy, gdy jesienią 2024 roku planowaliśmy to przeniesienie i zwrócono się do mnie z zaplanowaniem zapotrzebowania na sale dydaktyczne, akurat w tym czasie wpadł mi w ręce, może za sprawą opatrzności, właśnie ten program Dobry Plan, dzięki któremu bezpiecznie, w sposób szybki i efektywny mogłem układać podziały godzin w różnych wersjach, w różnych konfiguracjach, przy różnej ilości sal. Korzystam dzisiaj z tego programu jako narzędzia i dostrzegam w nim nie tylko geniusz ludzki, bo programowali na pewno programiści, informatycy, ale dostrzegam też wkład w tworzenie tego podziału musi mieć sztuczna inteligencja, ale mówię o tym otwarcie, że to jest właśnie dobry przykład dobrego wykorzystania tych narzędzi, które muszą być i mogą być pomocne w pracy, no nie tylko dyrektora, każdego człowieka, nauczyciela. Nie bójmy się więc takich narzędzi.
1: Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
2: Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wszystkich uczniów. No i zapraszam do elektronika nie tylko w tym roku, ale również w przyszłym, gdy będziemy, miejmy nadzieję, już mieć nową siedzibę.
1: Zapraszamy. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: SK Przemyśl.
1: Zapewnia psychologiczną pomoc osobom w kryzysie. To Kalwaryjski Ośrodek Wsparcia Ojca Walentego Katarzyńca w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Jak działa ta placówka i co oferuje? Oto nasz reporter Krzysiek Pomorski podpytał ojca Aleksandra Paprzyckiego. Posłuchajcie.
3: Jest ze mną ojciec Aleksander Paprzycki. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o Kalwaryjskim Ośrodku Pomocy Ojca Walentego Katarzyńca. Taka specyficzna placówka niedaleko Przemyśla. Proszę powiedzieć, kiedy powstała i w jakim celu?
4: Pokój dobry, dziękuję za zaproszenie. Nasz ośrodek powstał 26 maja 2019 roku, w Dzień Matki. Ośrodek jest ogólnie szeroko rozumianym ośrodkiem terapeutycznym. Jako duchowni udzielamy pomocy duchowej, a więc i kierownictwa duchowego, i spowiedzi generalnych, czyli takich z dłuższego czasu, i one wtedy odbywają się nie w konfesjonale, ale w takim pokoju, gdzie można usiąść i na spokojnie swoją przeszłość przedstawić, ale też udzielamy pomocy terapeutycznej w zakresie uzależnień od alkoholu, od narkotyków i wszystkiego pochodnego, a więc współuzależnień dorosłych dzieci alkoholików. Udzielamy pomocy w zakresie prawa w dziedzinie i duchowości, czy prawa kościelnego, ale także prawa świeckiego. Udzielamy pomocy ludziom z zespołem Aspergera, a także pomocy rodzinnej, jako mediacje rodzinne. Jest również u nas psycholog i antywindykator, a więc człowiek od zadłużeń.
3: Z jakimi problemami najczęściej spotykacie się w ośrodku?
4: Kiedyś były to problemy rodzinne. Dużo było problemów rodzinnych, małżeńskich. Dzisiaj myślę, że są to problemy uzależnieniowe, ale też prawne. I też spora grupa zgłasza się ludzi z problemami z zadłużeniami, aby pomóc w tej kwestii, jak rozwiązać właśnie nieszczęśliwe chwilówki, długi, które się przedłużają, wykupione zadłużenia przez firmy windykacyjne.
3: Jak można skorzystać z Waszej pomocy?
4: Ośrodek działa w dwojaki sposób. Działamy od poniedziałku do piątku pod telefonem. Numer to 500 561 301. W godzinach między 10 a 12 i między 16 a 18 pod tym telefonem dyżurują określeni specjaliści. O dyżurach możemy się dowiedzieć ze strony ośrodka pomoc.kalwariapasławska.pl albo na Facebooku wenanty.pl, gdzie są grafiki świeże zawsze udostępniane. A druga forma to w niedzielę po mszy o godzinie 9 i 11 można spotkać się z poszczególnym terapeutą, który wtedy jest dostępny fizycznie. Też o informacje o tym, kto jest w daną niedzielę z tych stron, ze strony ośrodka albo z Facebooka ośrodkowego. Często też ludzie, którzy mieszkają tutaj na Podkarpaciu, w okolicach Przemyśla, Kalwarii, mogą korzystać z telefonu jako pierwszego środka kontaktu, bo jeśli ktoś jest stąd, to można skorzystać z porady telefonicznej, ale równie dobrze można się z danym terapeutą umówić i spotkać albo na Kalwarii, albo w Przemyślu, czyli w miejscu, gdzie ten człowiek mieszka lub pracuje.
3: Może być to spotkanie na żywo, ale może być także jakaś porada telefoniczna.
4: Jak najbardziej, ponieważ nie wszyscy chcą rozpocząć od razu cały proces terapeutyczny. Niektórzy po prostu potrzebują pomocy, gdzie mogliby się, z kim mogliby się skontaktować, gdzie mogliby szukać pomocy. Nie zawsze to jest u nas na Kalwarii, nie zawsze jest to w sposób stacjonarny u naszych terapeutów. Tym bardziej, że ludzie faktycznie dzwonią z całej Polski, to nie tylko Podkarpacie. Mało tego, bardzo dużo ludzi Polonii dzwoni z zagranicy i tutaj możemy się pochwalić. To jest i Holandia, i Belgia, i Niemcy, Skandynawia, nawet Kanada, czyli Ameryka Północna.
3: I stamtąd dzwonią ludzie, żeby tak jakby poprosić o pomoc, tak? Skonsultować swoje jakieś problemy?
4: Tak, żeby porozmawiać o swoich problemach, których przeżywają, żeby rozwiązać jakieś problemy duchowe, które mają, problemy rodzinne. Nieraz, żeby się wygadać, to też nie jest niczym złym, żeby samego siebie usłyszeć przy osobie, która nie jest uwikłana w mój problem. Usłyszeć samego siebie, na tym polega tak naprawdę rola terapeuty. Terapeuta to nie ten, który ma wypisać receptę na życie, czy powiedzieć, jak dany człowiek ma zadziałać, bo to nie terapeuta ponosi taką odpowiedzialność, tylko dany człowiek, który zostaje z tym wskazaniem. Terapeuta w moim rozumieniu to ten, który ma odzwierciedlić, co dana osoba mówi, ma pomóc tej danej osobie usłyszeć samą siebie i czego ona tak naprawdę chce i w jaki sposób mogłaby dany problem, z którym dzwoni, rozwiązać.
3: Czy nasze życie ze względu na obecne czasy jest trudniejsze, czy to my jako ludzie jesteśmy w obecnym czasie słabsi, podatni na takie problemy?
4: Bardzo ciekawe pytanie. Z jednej strony my jesteśmy ludźmi naszych czasów. My nie jesteśmy ludźmi, którzy się urodzili, nie wiem, w XIX, XVI wieku i zostali przeniesieni do XXI i są zaskoczeni. Urodziliśmy się w wieku XX, XXI, a więc to są nasze czasy. My wzrastamy z tymi problemami i z tym pędem życia. Myślę, że nasze czasy z jednej strony są na naszą miarę, a z drugiej strony na pewno doświadczamy tego, że pęd życia, a także rozwój techniki, technologii, nie nadążamy za tym. Często on skraca nasze zobowiązania, łatwiej nam się jest przemieszczać, komunikować ze sobą, ale z drugiej strony jest zabójczy w relacjach bezpośrednich, właśnie w rodzinach, między mężem, żoną, dziećmi, naszymi przyjaciółmi. Często ograniczamy to do SMS-ów, telefonów, jakichś lajków, a często nam się spotkać, żeby porozmawiać, pobyć ze sobą, popatrzeć sobie w oczy, usłyszeć siebie, popatrzeć, jak wyglądamy, zjeść ze sobą posiłek. To są takie proste i prozaiczne rzeczy, które mają bardzo duży wpływ na naszą codzienność, na nasze samopoczucie, na to, jak my funkcjonujemy, rozwiązujemy nasze problemy, jak podchodzimy do tego, co nas na co dzień spotyka.
3: Niektórzy mówią, że po pandemii zmieniliśmy się jako ludzie, staliśmy się bardziej zamknięci na innych.
4: Myślę, że z moich obserwacji to w jaki sposób można odebrać pandemię. Z jednej strony po pandemii odezwało się bardzo dużo ludzi, którzy tak wpadło w samotność albo w nerwice różnego rodzaju, lęki tego, jak będzie wyglądał dzisiejszy świat, czy damy sobie radę. Ta narzucona izolacja też wprowadziła pewne zachowania. A z drugiej strony pandemia spowodowała głód drugiego człowieka. I to widzimy jako franciszkanie, że kiedyś okres na Kalwarii, ten okres taki pielgrzymkowy, kończył się w połowie września, dzisiaj on trwa do października. Tak samo patrząc na ludzi, to też widzimy, że ludzie właśnie ci, którzy jakby doświadczyli tej izolacji, szukają tego kontaktu z drugim człowiekiem, jakby uświadomili sobie, czego mogą być pozbawieni i nie chcą tego. I szukają kontaktu właśnie z drugim człowiekiem, żeby wypić herbatę, żeby pójść gdzieś ze sobą, żeby porozmawiać, żeby spędzić ze sobą czas. Więc zawsze kij ma dwa końce.
3: W Kalwarii trwa od jakiegoś czasu remont. Budynek po byłej szkole ma stać się centrum terapeutycznym.
4: Tak. Obecnie użytkujemy jedną z salek klasztoru. Ona jest bardzo ładnie urządzona, tak jak wasze studio. Spełnia wymogi terapeutyczne, miejsce dla terapeuty, dla ludzi przychodzących. Można napić się właśnie kawy, herbaty, szklanki wody. Jest wyciszone, jest wyizolowane, tak żeby nikogo nic nie krępowało. Ale z drugiej strony ilość porad, ilość terapeutów, która posługuje w ośrodku, no wymaga tego, by ośrodek musi być większy po prostu. I na Kalwarii znajduje się faktycznie budynek po byłej szkole, który jest remontowany i który ma nam zapewnić i salę do terapii grupowej oraz salę do terapii indywidualnej. Budynek leży w bardzo dobrym miejscu, bo z jednej strony na Kalwarii, a więc w miejscu, które jest ślicznie umiejscowione wśród zieleni, ciszy, a z drugiej strony nie jest przy samym sanktuarium. Jest lekko oddalone i tak jak obecnie ośrodek świadczy pomoc nie tylko ludziom wierzącym, ale w ogóle wszystkim, którzy się do nas zgłaszają, tak i myślę, że i to umiejscowienie też może pomóc tym, którzy się, nie wiem, obawiają, którzy nakładają jakieś kalki strachu, że to duchowni, że to kościół katolicki, organizacja związana z kościołem, żeby nie przyjechać. Nie chcę uspokoić, że właśnie jak najbardziej pomagamy wszystkim i ten ośrodek faktycznie ma służyć też wszystkim, oprócz sal do terapii grupowej indywidualnej. Ma być tam sala sensoryczna, a więc właśnie dla dzieci autystycznych, dla ludzi z Aspergerem. Ma być ogród sensoryczny, a więc też ogród, który ma oddziaływać na wszystkie nasze zmysły, które ma bodźcować, ale właśnie w inny sposób niż telefon, komórka i dzisiejsze media.
3: Wy pomagacie innym? Jak można pomóc wam?
4: Ja już muszę powiedzieć, że teraz dziękuję wszystkim tych, którzy nas słuchają i którzy nas wspomagają, bo tych osób jest naprawdę bardzo wiele i pomagają nam na wielu płaszczyznach. Z jednej strony nie dostaliśmy żadnych dotacji, a ośrodek się buduje. To jest taki cud ojca, nie wiem, Benantego, Kalwarii, też ludzi dobrej woli. Prace trwają, można nam pomóc na różny sposób. Jako duchowni na pewno przez modlitwę i ofiarowanie swojego cierpienia w tej intencji. I to mówię nie jako banał, tylko od tego zaczynam. Jako osoba wierząca wierzę w moc modlitwy i wierzę, że właśnie poprzez modlitwę idą kolejne czyny, a więc ludzi, którzy zgłaszają się do nas jako wolontariusze, aby pomagać nam czy w pracy terapeutycznej, ale również jako specjaliści różnych dziedzin i przy budowie. I takich ludzi naprawdę jest wiele. Ktoś przychodzi i mówi, jestem hydraulikiem, jestem elektrykiem, pracuję w wykończeniówce, coś chciałbym zrobić. I to, że ten człowiek przychodzi, ofiaruje swój czas, przyjeżdża na piątek, sobotę, jest czymś nieocenionym. My dla takich ludzi oferujemy spanie, nocleg za darmo w domu pielgrzyma, a także posiłki. Opłacamy materiały, z których ten ośrodek ma powstawać. To jest druga forma pomocy. No i trzecia forma pomocy to ludzie, którzy dają datki pieniężne.
0: SK Przemyśl News.
1: Witajcie, cześć, z tej strony Tomek Widak. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
0: SK Przemyśl
1: ma jasno określoną misję i cel działania. Mowa o domu ukraińskim w Przemyślu. Od ilu lat działa ta placówka i jaka jest jej historia? Tego wszystkiego dowiecie się z tej rozmowy. A moim gościem jest Igor Chorków ze Związku Ukraińców w Polsce i domu ukraińskiego w Przemyślu.
5: Dom ukraiński w Przemyślu ma już ponad 100 lat, dobrze mówię?
6: Ponad 120.
5: Ponad 120 nawet lat. Jak dziś postrzegacie jego historyczne znaczenie?
6: Jest to budynek wybudowany w 1904 roku w całości ze składek społeczności ukraińskiej Przemyśla i okolic. I to był taki też okres w drugiej połowie XIX wieku, na początku XX, gdzie Ukraińcy w Galicji budowali podobne domy, tak jako ośrodki takie kulturalne, też trochę biznesowe, takiej edukacji pozaformalnej i działalności obywatelskiej. Ale ze wszystkich wybudowanych domów ukraińskich wtedy, mówiąc bardzo nieskromnie, ten przemyski był najlepszy, najwspanialszy, najbardziej nowoczesny.
5: Czyli właśnie to go wyróżniało.
6: Tak, to go wyróżniało, tak, z tych wszystkich ośrodków. Mhm. To też jakby świadczy o potencjale lokalnej społeczności ukraińskiej. No i teraz obecnie jest to taki dom, w którym dzieją się różne, bardzo różne inicjatywy i takim hasłem naszym przewodnim jest bardzo proste hasło: dom dla wszystkich. Bo to jest trochę oddanie tego ducha czasu, gdy on się tworzył na początku XX wieku. W języku ukraińskim to jest narodny dim, czyli w prostym tłumaczeniu dom ludowy, ale to wtedy znaczenie tego słowa było bardziej takie pojemniejsze i to był i trochę ludowy, i trochę narodowy, i ja bym bardziej powiedział, że dom powszechny w tamtym okresie. Natomiast no, to było takie miejsce, w którym odbywały się różne wydarzenia dla różnych grup społecznych. Częstymi gośćmi, a też organizatorami wydarzeń na początku XX wieku w domu ukraińskim byli Żydzi, przemyscy. I to w zasadzie tak nam się wpisuje w to hasło dom dla wszystkich. Postanowiliśmy jakby troszkę to zrobić lekki lifting tego obrazu, tak żeby to fajnie opisać w krótkich słowach. Więc to jest takie znaczenie, to jest to, że to jest świadek obecności Ukraińców tutaj, którzy są w Przemyślu od zawsze, od początków jego istnienia. Mhm. A po drugie, że to jest ciągle żywe, aktywne, nowe, dosyć nowoczesne w formach działalności i że łączy bardzo różnych ludzi.
5: A kim był dr Teofil Kormosz i jaka była jego rola w powstaniu budynku, w którym mieści się właśnie dom?
6: Teofil Kormosz był liderem społeczności ukraińskiej. On był prawnikiem z wykształcenia, ale był też pewnie z pasji dyrektorem. Zarządzał różnymi instytucjami w Przemyślu, między innymi budową domu ukraińskiego. On był dyrektorem banku, napisał książkę o tym, jak tworzyć kasy takie społeczne, oszczędnościowe, które się nazywały wtedy kredytiwkami, czyli od odzyskania kredytu. Natomiast w społeczności ukraińskiej te kasy nazywano Kormoszivkami, od jego nazwiska właśnie. I w historii Przemyśla zdaje się, że nie ma drugiej osoby cywilnej wśród różnych narodowości, która by pozostawiła po sobie tyle budynków w przestrzeni miejskiej, co on. Bo to nie tylko dom ukraiński, on by też przyłożył swoje zaangażowanie do budowy i seminarium greckokatolickiego, pałacu biskupów greckokatolickich, szkoły imienia Markiana Szeszkiewicza i jeszcze szeregu innych. No był takim człowiekiem, pewnie wizjonerem, który przekonywał ludzi do tego, że chcecie mieć fajny dom kultury? Ludzie mówili tak, to dajcie pieniądze, tak? Więc był też dobrym fundraiserem. A jednocześnie we wspomnieniach o nim przejawia się to, że on często na weselach pełnił rolę wodzireja. I no bardzo dobrze tańczył.
5: No proszę. Czyli taki wszechstronnie uzdolniony człowiek.
6: Bardzo, tak. Bardzo wszechstronnie uzdolniony człowiek. Ale też człowiek od budowania relacji, kontaktów, czyli wznoszenie murów i relacji. To było jego takim, myślę, wyznacznikiem.
5: Mhm. Wrócę do domu ukraińskiego w Przemyślu. Jaką rolę pełnił w czasach Austro-Węgier?
6: No to było centrum aktywności społeczności ukraińskiej. Mhm. Tu powstało pierwsze skin w Przemyślu Apollo. I to była taka scena, która przyciągała różnych artystów, bo tu Iwan Franko, czyli najwybitniejszy umysł ukraiński na przełomie XIX-XX wieku występował. Śpiewała Salomea Kruszelnicka, czyli top of the top, jeśli chodzi o śpiew operowy na świecie. Więc to było miejsce też z prasy z tego okresu, się dowiadujemy, że tam dwa razy w tygodniu było wydarzenie, na które ciężko było dostać bilet. Czyli to była bardzo prężnie działająca instytucja kultury, która też miała w ofercie dosyć dobrą taką propozycję kulturalną dla ludzi mieszkających w Przemyślu i to różnych narodowości.
5: Tak, wczytając się w historię tej waszej placówki, znalazłem takie określenie, że dom ukraiński był nazywany, czy też jest nadal nazywany Perłą nad Sanem. Skąd się to wzięło?
6: Perła nad Sanem, ta nazwa wzięła się z tego, że budynek ma bardzo bogato zdobioną salę teatralną. To jest serce budynku z ornamentami z różnych regionów Ukrainy. Pięknie to wygląda, mimo tego, że sala jest jeszcze przed renowacją. Na to ciągle poszukujemy funduszy i zapraszamy chętnych do wsparcia takiego dużego przedsięwzięcia, to dom ukraiński właśnie ma tą salę z pięknymi ornamentami. To była też bardzo nowoczesna sala, ogrzewana ciepłym powietrzem, co wtedy w Przemyślu nie było standardem, ale też w różnych pomieszczeniach były różne polichromie, w różnym stylu, piękna klatka schodowa, więc dlatego był Perłą nad Sanem, bo on po prostu był pięknie wykończony. Włożono w niego bardzo dużo wysiłku, środków finansowych. No i to Perła nad Sanem, taka nazwa wcale nie była jakimś zaklinaniem rzeczywistości. To rzeczywiście był piękny budynek na mapie Przemyśla.
5: Dobra, mieliśmy czasy Austro-Węgier, potem była II wojna światowa. Po 1947 roku, jak udało mi się wyczytać, dom został znacjonalizowany. Jak wyglądała jego historia w czasach PRL-u?
6: W drugiej połowie lat 50., już chwilę po śmierci Stalina, władze w PRL-u doszły do wniosku, że są różne mniejszości narodowe w Polsce i należy zezwolić im na to, żeby prowadziły swoją działalność. I wtedy Ukraińcom pozwolono na stworzenie Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w 1956 roku. Analogicznie pozwolono na utworzenie litewskiego, białoruskiego i tak dalej. I tutaj też w połowie 1956 roku tworzy się lokalny oddział tego stowarzyszenia i Ukraińcy jakby wysuwają takie pierwsze nieśmiałe prośby do władzy o zwrot budynku. Argumentując, że my jako społeczność wybudowaliśmy ten budynek i chcielibyśmy go dalej użytkować. Wiesz, to było wybudowane z naszych pieniędzy, władza nam to odebrała bezprawnie, więc chcemy, żeby to do nas wróciło. I władza ciągle odpowiadała, że nie może zwrócić, bo nie ma założycieli, nie ma tych, którzy byli w komitecie budowniczym i tak dalej.
5: Ale w końcu zwróciła.
6: Natomiast zwrot odbył się dopiero w 2011 roku, czyli bardzo więcej czasu on nie należał społeczności ukraińskiej niż należał. Ale społeczność ukraińska w latach 50. doszła do wniosku, że skoro nie możemy tego budynku odzyskać, a zależy nam na utrzymaniu, zachowaniu Perły nad Sanem, to musimy zacząć wynajmować pomieszczenia. Żeby mieć jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje w budynku i co się z samym budynkiem dzieje. Więc od połowy lat 50. Ukraińcy w Przemyślu zrzucali się na to, żeby wynająć część pomieszczeń i prowadzić tam jakąś działalność kulturalną, edukacyjną. I w latach 60., 70., 80. tutaj często były próby teatrów amatorskich ukraińskich, próby zespołów, koncerty, spektakle odbywały się, więc budynek dosyć aktywnie żył w części wydzielonej dla Ukraińców, bo w pozostałych częściach, w szczególności drugie piętro, tam były mieszkania komunalne. Mm-hmm. Przez chwilę tam była miejska geodezja i kartografia. Ktoś wynajmował pod restaurację parter budynku. Był słynny fryzjer też w Przemyślu, tam się mieścił na parterze. Więc to częściowo społeczność ukraińska to wynajmowała jako Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. po rozpadzie, po likwidacji UTSK w 1990 roku powołano, założono Związek Ukraińców w Polsce, który przejął te starania o zwrot budynku i kontynuował działania już wtedy dalej kulturalne, edukacyjne, już po przemianach demokratycznych w Polsce. No i w 2011 roku w końcu udało się doprowadzić do takiego stanu, w którym budynek powrócił do społeczności ukraińskiej. Powrócił, mówimy, natomiast faktycznie był sprzedany Związkowi Ukraińców w Polsce za 1% wartości. To było korzystne dla miasta, dlatego że miasto pierwsze otrzymało, no nie dużą, ale jednak jakąś kwotę, około 30 tysięcy złotych, co w 2001 roku było o wiele większą sumą niż dzisiejsze 30 tysięcy złotych. Ale też miasto otrzymało do swoich zasobów, z zasobów Ministerstwa Obrony Narodowej, budynek byłego kasyna wojskowego, w którym obecnie mieści się Biblioteka Publiczna w Przemyślu. Więc dla miasta była to sytuacja win-win, absolutnie.
5: A jak odzyskanie kamienicy wpłynęło na społeczność ukraińską w Przemyślu?
6: To wpływ był bardzo pozytywny, bo to przez pokolenia ludzie czekali. Trzy pokolenia pilnowały tego budynku, chodziły, starały się go zachować i doprowadzić do takiego momentu, w którym on w końcu powróci do reprezentantów społeczności ukraińskiej, w tym wypadku do Związku Ukraińców w Polsce. Zmieniła się nasza pozycja, bo z grupy czy z podmiotu, który wynajmował pewne przestrzenie, zostaliśmy gospodarzem, tak? Jakby ze wszystkimi tego wyzwaniami. Budynek był w fatalnym stanie, jeśli chodzi o jego zachowanie i potrzeby remontu. Dlatego też ten proces remontu budynku my nazywaliśmy odbudową. Ponieważ budynek nie był remontowany przez 100 lat. W 2006-2007 roku zaczął dach przeciekać, zalał część archiwum ukraińskiego, które mieściło się w budynku. Wtedy po długich też i bataliach, też z zaangażowaniem sądu, udało się miastu część dachu wyremontować. Natomiast...
5: No bo kamienica jest zabytkowa.
6: Kamienica jest zabytkowa. Jest pisana,
5: czyli ochrony
6: do rejestru zabytków.
5: Konserwator ochrony zabytków. No tak.
6: Tak. My sobie akurat chwalimy tą współpracę z Urzędem Konserwatorskim, bo nam zależy na tym, żeby zachować jak najwięcej z tej takiej tkanki historycznej w budynku. Więc każdy krok konsultujemy. Staramy się zawsze o pozwolenia konserwatorskie na kolejne etapy prac. Pierwsze chcemy, żeby to było zrobione zgodnie ze sztuką, a po drugie zależy nam na tym, żeby go modernizować, ale z takim dużym szacunkiem dla przeszłości. Więc od 2011 roku w zasadzie jesteśmy w stanie takiego ciągłego remontu budynku, rewitalizacji, ale bardzo gruntownej. Czyli to nie tylko wymiana okien czy przebudowa dachu, to też izolacja fundamentów, wymiana wszystkich instalacji elektrycznej, wodnej i tak dalej. No i przystosowywanie budynku dla osób z niepełnosprawnościami.
5: A co było największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o remont? Dach? Czy coś innego?
6: Wydaje mi się, że takim najtrudniejszym, najbardziej skomplikowanym, no to właśnie była przebudowa dachu. Dlatego, że to jest w centrum miasta, przy wąskiej uliczce zaułku Szwejka, bo to od tej strony zaułek Szwejka prowadzi do parkingu, więc to było dosyć duże wyzwanie takie logistyczne. A jeszcze nad tą częścią, gdzie dach był wymieniany w 2014 roku, to pod tą częścią wymienianą mieści się piękna sala zabytkowa, więc gdyby doszło do jakiejś katastrofy budowlanej, no to utracilibyśmy salę na przykład teatralną.
5: No tak.
6: Więc to było bardzo duże wyzwanie, ale udało się, więc to był etap też taki duży etap remontu rozłożony na kilka mniejszych. I w 2023 roku ukończyliśmy w zasadzie remont drugiego piętra i poddasza. Poddasze nie było użytkowe wcześniej, ale dzięki temu remontowi, który sfinansowaliśmy w 90% z funduszy unijnych, z programu współpracy transgranicznej Polska-Ukraina, mamy do użytkowania dodatkową kondygnację, która jest fajną przestrzenią taką konferencyjną, warsztatową. To jest też bardzo ważne, że ten projekt, który się nazywał Scena Galicyjska, był realizowany we współpracy z Polakami we Lwowie. I dzięki temu projektowi Polacy mają ośrodek kultury polskiej na ulicy Wynnyczenki, czyli w ścisłym centrum miasta Lwowa, przy kurii rzymskokatolickiej, w bardzo dogodnej lokalizacji, bardzo ładne przestrzenie, w których mogą aktywnie działać.
5: Jakby pan tak miał ze swojej obserwacji powiedzieć, ile procent rewitalizacji zostało już wykonane w budynku, to ile by to było?
6: Myślę, że około 80-85%.
5: Czyli większość prac już mamy za sobą, jakby ze sobą.
6: Większość prac jest za sobą. Do pełnego ukończenia mamy salę teatralną, która której co pewno rewitalizacja zajmie 2 lata, piwnice i elewacja, no i część biblioteczna i część dawnego fryzjera.
5: Wspomniał pan, że tutaj dużo wam pomogły środki europejskie w renowacji. I z jakich źródeł jeszcze dostajecie finansowe wsparcie?
6: W 2013-2014 roku mieliśmy fundusze z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zgodnie z ustawą to zawsze jest nie więcej niż 90% pieniędzy publicznych. Reszta to są środki, które gromadzimy od darczyńców, którym bardzo dziękujemy za wsparcie. W kolejnych latach tam była jakaś reorganizacja w ministerstwie, więc mniejszości narodowe powróciły pod opiekę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i potem w kolejnych latach były dofinansowania z budżetu państwa przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i potem weszły fundusze unijne, ale też bardzo ważne jest to, że mamy dosyć dużą liczbę darczyńców, którzy nas wspierają albo cyklicznymi wpłatami 20, 30, 50 zł miesięcznie, za co bardzo dziękujemy i do tego zachęcamy, albo tacy, którzy jednorazowo wpłacają więcej i to dzięki temu udaje się zebrać fundusze na to, co nie jest przedmiotem projektów, albo na wkłady własne do projektu. A też na przykład organizacja taka jak Oxfam wsparła nas w dostosowaniu przestrzeni integracyjnej, więc oni też wzięli na siebie część remontu budynku, za co jesteśmy wdzięczni, też Care International. Osoby czy podmioty, które tu przychodziły, widziały naszą działalność, najczęściej stwierdzały, że warto nas wesprzeć w takim procesie dostosowania pomieszczeń do tego, żebyśmy mogli rozbudowywać naszą działalność.
5: Dbacie dość mocno o to, żeby te standardy odbudowy odzwierciedlały dość mocno charakter budynku sprzed 100 lat, czy raczej idziecie trochę takim swoją ścieżką i robicie troszeczkę tak po swojemu?
6: Trzymamy się tego, że...
5: Trzymacie się mocno?
6: Trzymamy się mocno tego starego. To znaczy, tam gdzie to jest możliwe, to staramy się zrobić wszystko, żeby zachować stare drzwi, stare parkiety. Tam gdzie to jest niemożliwe albo zostało utracone, no to tego się nie da zachować. Ale na przykład mamy na drugim piętrze mamy bardzo fajne pomieszczenia, w których odrapaliśmy wszystkie warstwy tynków i farb do pierwszej warstwy. I tam się pootwierały bardzo fajne polichromie z początku XX wieku, więc zostawiliśmy to takie, dzisiaj byśmy powiedzieli, w stylu loftowym, jako świadek przeszłości. Coś, co można odzyskać, czemu się można przypatrzeć, trochę dzięki czemu można też fajnie opowiedzieć o budynku, o zmianach, które się odbywały.
5: No i to też buduje fajny klimat, nie?
6: Tak, staramy się nie psuć tego nowoczesnością, ale w ogóle jakby chronimy się przed, powiedzmy, takimi współczesnymi barierkami i tak dalej. Raczej robimy wszystko, żeby tamte stare, historyczne poręcze na schodach dostosować do norm współczesnych.
5: Dobrze, to było o historii, było trochę o remontach, to teraz przejdźmy do działalności obecnej, waszej działalności. Jakie funkcje kulturalne na przykład pełni dziś Dom Ukraiński w Przemyślu?
6: Dom Ukraiński w Przemyślu obecnie jest takim miejscem, które promuje kulturę ukraińską. I nasze wydarzenia są zawsze otwarte, informujemy o nich na naszej stronie internetowej narodnydim.pl, czy w mediach społecznościowych na Facebooku Narodny Dim Dom Ukraiński. Najczęściej są dwujęzyczne, są w języku polskim i ukraińskim. Jeśli rozmowa jest prowadzona w języku ukraińskim, z reguły zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski, tak żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tego, co oferujemy. To są wydarzenia bardzo różne, bo to są wydarzenia i kulturalne, związane z tradycją ludową z tego regionu, taką bardzo autentyczną. To są czasem koncerty muzyki rockowej, muzyki klasycznej, spektakle teatralne.
5: Wystawy pewnie?
6: Występy dzieci, wystawy artystów, malarzy. Jest tego dosyć dużo, jak na instytucję, która nie jest taką instytucją publiczną. To znaczy nie ma zapewnionego takiego stałego finansowania, jak na przykład galerie sztuki współczesnej czy muzea. No ale to już nasza kreatywność jest tutaj wsparciem w poszukiwaniu funduszy, bo mamy zespół, który się tym zajmuje. Mamy też wydarzenia, które związane tak z taką działalnością obywatelską. Prowadzimy fajne warsztaty dialogowe, z których korzystają ludzie zarówno z Polski, jak i z Ukrainy, albo grupy mieszane polsko-ukraińskie, bo możemy je prowadzić w dwóch językach. Czasem nawet po angielsku, bo przyjeżdża jakaś grupa naukowców, nie wiem, z Uniwersytetu w Nowym Jorku i prosi, żeby poprowadzić dla nich warsztaty dialogowe, więc tym się też zajmujemy. No i budynek też użyczamy w razie potrzeb innym stowarzyszeniom, gdy nie mogą przeprowadzić swojego walnego, albo gdy chcą zorganizować jakiś spektakl teatralny. Mamy jedno przedszkole w Przemyślu, które raz do roku użycza od nas salę na to, żeby zrobić przedstawienie dla rodziców, których jest tam, przychodzi 150, a nie mają takiej sali u siebie w przedszkolu, więc my bardzo chętnie udostępniamy wtedy pomieszczenia Domu Ukraińskiego na takie wydarzenia. Bardzo silną naszą taką odnogą naszej działalności jest właśnie tradycja taka ludowa w bardzo autentycznym wydaniu. Mamy zespół śpiewu autentycznego Krajka, który wydał w sumie 5 płyt. To teraz płyta muzyczna Antologia Nadstania została najbardziej prestiżową nagrodę Polskiego Radia za właśnie jako fonogram u źródeł, więc to jest bardzo duże osiągnięcie, no i też docenienie tego, co od ponad 10 lat robi Krajka. Mamy zespół już młodszy Krajeczka, czyli dzieci, które zafascynowały się słuchaniem dorosłych, zachciały też śpiewać. Zaczynaliśmy od chyba 5 dzieci, teraz jest ich około 40, więc trzeba było to podzielić na grupy, bo to jest żywioł wielki i tak dalej. Są dzieci ukraińskie z Polski, czyli tutaj urodzone, których rodzice identyfikują się jako Ukraińcy. Są młodzi Ukraińcy, Ukraińcy, którzy tu się pojawili na skutek wojny. Są też dzieci ukraińskich emigrantów, którzy się tu pojawili w zasadzie jeszcze przed pandemią i lockdownami i jakimś zamknięciem granicy. I mamy też dzieci polskie, które przychodzą i korzystają z tej oferty warsztatów.
5: I też się integrują.
6: I też się integrują, tak. Bardzo się cieszymy z tych działań i projektów. Mamy też bardzo fajny festiwal Miasto z Rzeką. To jest dużym festiwalem literackim. W sierpniu zeszłego roku mieliśmy pierwszą edycję tego festiwalu.
5: Tak, słyszałem. Zapowiadaliśmy to na antenie.
6: Tak, właśnie. To Radio SK było. Informowało o tym. Bardzo, bardzo dziękujemy radiu i słuchaczom. I co ciekawe, w ciągu 4 dni 20 znanych autorów, autorek wzięło udział w festiwalu. To było dla nas bardzo ważne wydarzenie. W lipcu będzie kolejna edycja i to jest też wydarzenie, które było wspierane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w tym roku 26 też będzie. I też nas wsparła na przykład Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Także to nas bardzo cieszy, że to są takie działania wspierane przez różne inicjatywy. Mamy zespół tańca ludowego Arkan, który też łączy różne dzieciaki i młodzież. W zasadzie każdego dnia u nas coś się dzieje, bo mamy w tym wymiarze kulturalnym wiele rzeczy, takim integracyjnym, ale też mamy takie działania adaptacyjne dla osób nowo przybyłych z Ukrainy do Polski.
5: A czy obserwujecie wzrost zainteresowania waszą ofertą po wybuchu wojny na Ukrainie?
6: Musieliśmy w ogóle otworzyć taką nową ofertę związaną z kursami języka polskiego, bo wcześniej tego nie prowadziliśmy w ogóle.
5: No właśnie, bo prowadzicie też kursy.
6: Tak, czy mamy kursy języka polskiego, a też takie wsparcie dla osób, które tu się pojawiły i mają trudności w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Często po prostu opcją rzeczywistości, czyli jakoś asystujemy w urzędach, w szpitalach, w przychodniach, w szkołach, wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, bo to są sprawy bardzo takie prozaiczne, na przykład trudności z założeniem profilu zaufanego, z potwierdzeniem tego profilu, z połączeniem tego z ukraińską aplikacją i tak dalej, po sprawy związane na przykład z pogrzebem albo z narodzinami dziecka, bo zdarza się czasem, że kobiety z Ukrainy, które tutaj rodzą, proszą o obecność w szpitalu nasze pracowniczki z grup mobilnych. To jest też jakiś wyraz zaufania do naszego zespołu. Także te działania są bardzo, bardzo różne, ale staramy się na wszystkie, na te, które możemy odpowiedzieć.
5: Mhm, czyli bardzo szeroka jest wasza działalność, ale znalazłem też informację, że organizujecie również pomoc humanitarną i prowadzicie działania integracyjne.
6: Tak, pomoc humanitarna, to ona jest różna, bo może być, czasem jest finansowa, czasem jest rzeczowa, czasem to jest zakup jakichś leków, czy wykupienie wizyty u specjalisty, ale też mamy także co jakiś czas wysyłamy bus do Ukrainy z wypakowany pomocą, która dociera do takich rejonów Ukrainy graniczących z frontem.
5: A to są jakieś leki, rozumiem? Takie
6: leki, żywność, tak. Leki, żywność, tak. Odzież, więc bardzo, bardzo różnie w zależności od potrzeb. Też oczywiście wspieramy żołnierzy na froncie. To jest dla nas oczywiste. A te działania, które w zasadzie wszystkie działania, które prowadzimy, one są kulturalne, one są jednocześnie integracyjnymi. Przez to, że często są prowadzone w dwóch językach i to jest fajny pomost między tymi, którzy przyjechali tutaj niedawno i tymi, którzy mieszkają w Przemyślu od zawsze. Jest takie miejsce, gdzie się można spotkać, porozmawiać, zobaczyć różne perspektywy. Myślę, bardzo się z tym polecam.
5: A jakie, bo pan powiedział ogólnie bardzo, że pomagacie, ale jakie formy wsparcia oferujecie obecnie?

0: I stale na dworcu kolejowym w Przemyślu przez większość doby i tam
1: udzielamy... Tam jest swój punkt jakiś,
0: znaczy,
1: tak?
0: To jest punkt recepcyjny i my w ramach tego punktu jakby świadczymy takie wsparcie tłumaczeniowe i informacyjne. To jest dla nas bardzo ważne, bo często ludzie przyjeżdżają tutaj z nieprawdziwą informacją z Ukrainy. Wyczytają albo nieaktualną informację, że to są dalej bezpłatne pociągi, że bezpłatne noclegi, a tego już nie ma w zasadzie i też trudno z tego skorzystać, jeśli to są ośrodki zbiorowego zakwaterowania. Nie zawsze w nich jest miejsce. Dlatego my jesteśmy tam też jako takie osoby, które podają sprawdzoną informację. Co pozwala uniknąć na przykład tego, że ktoś wpadnie w nieuczciwe ręce, nie wiem, tych, którzy handlują ludźmi albo wykorzystują kogoś do pracy nielegalnej czy płacąc nieuczciwe wynagrodzenia. Mamy pokój matki i dziecka przy dworcu kolejowym też, który jest takim miejscem, gdzie w podróży po przyjeździe z Ukrainy kobiety mogą chwilę odpocząć.
1: Taki hostel
0: jak? To nie jest hostel, bo to jest w ciągu dnia,
1: okay.
0: Ale mamy też hostel w Przemyślu, w którym mamy ponad 30 miejsc i zadaniem tego hostelu jest to, żeby osoby po przyjeździe z Ukrainy mogły chwilę odpocząć. Są kobiety z dziećmi, że mogły chwilę odpocząć i my, nasz zespół wtedy próbuje pomóc im zorganizować sobie życie na nowo. W dosyć krótkim czasie. Na początku mieliśmy takie założenie, że ten hostel będzie działał, przyjmował ludzi na okres do 3 miesięcy. Prawie nikt nie był 3 miesiące, raczej ludzie się wyprowadzają stamtąd po około 5 tygodniach, ale to jest tych bardzo intensywnych 5 tygodni, w którym nasz zespół pomaga w nauce języka polskiego, w znalezieniu pracy, w przygotowaniu CV, w znalezieniu mieszkania do wynajmu i celem tego hostelu jest jak najszybsze aby dzięki niemu ludzie mogli jak najszybciej wejść na rynek pracy, odnaleźć się, dzieci, żeby poszły do szkoły i zaczęły się integrować tutaj ze społeczeństwem lokalnym. To jest bardzo fajnie prowadzona placówka, więc i z takimi dosyć fajnymi rezultatami. Mamy też fajny program, który jest finansowany, realizowany we współpracy z Kuratorium Oświaty i Ministerstwem Edukacji Narodowej Dobrostan Społeczności Szkolnej, gdzie mamy część działań skierowanych do szkół, w których są dzieci z Ukrainy. To jest taki program, który ma i wspierać te dzieci, ale też te szkoły, gdzie są dzieci z Ukrainy, gdzie mogą być napięcia na tle narodowościowym, czy też biorąc pod uwagę dosyć dużą nagonkę w internecie na uchodźców z Ukrainy, na pomaganie Ukrainie. To jest dosyć ważne działanie. No, mieliśmy taki przykład z zeszłego roku. Jedna ze szkół na Podkarpaciu poprosiła nas o poprowadzenie warsztatów dialogowych w ich szkole, w klasie licealnej, w jednej z klas licealnych. Otóż, przyjechaliśmy, prowadziliśmy te warsztaty i co się okazało w trakcie? W kilkusetosobowej szkole była jedna dziewczyna z Ukrainy, uczennica. I w szkole rozsiała się taka panika, że obecność tej jednej uczennicy z Ukrainy grozi ukrainizacją całej tej szkoły. I przyjechaliśmy, żeby porozmawiać o tym, poprowadzić takie warsztaty i one zadziałały. Potem mieliśmy pozytywne sygnały od nauczycielek, że to zadziałało i jakby temat został jakoś zagospodarowany pozytywnie. Więc to też przeciwdziałamy, staramy się przeciwdziałać tym fałszywym narracjom dezinformacji. No, tak, takim poziomie bardzo oddolnym, właśnie przez prowadzenie warsztatów z uczniami w szkołach, ale też z nauczycielami.
1: No właśnie, wspomniał Pan o ukrainizacji. To jest dość często dzisiaj używane słowo i mam wrażenie, że tak jak po wojnie, zaraz po wybuchu wojny, Polska się zintegrowała, zaczęła pomagać tym Ukraińcom, tak dzisiaj te nastroje troszeczkę się zmieniły. Czy Wy to obserwujecie również tutaj w Przemyślu i powiecie przemyskim?
0: No, ja myślę, że nie troszeczkę się zmieniły, one się bardzo pogorszyły.
1: Znaczy bardzo pogorszyły, tak. To było widać na przykład jakiś czas temu, jak miasto postawiło miśka na rynku i ktoś się doczepił do tego, że misiek ma kolory ukraińskie i że to jest ukrainizacja miasta. Więc to jest jeden z przykładów, gdzie idziemy w kompletne absurdy już po prostu.
0: Tak, no ale z drugiej strony też ta presja była tam na tyle silna na urząd miasta, że prezydent się ugiął i doprowadził to do zmiany koloru tego szalika. Więc to
1: ale
0: jest...
1: znowu wtedy mu zarzucali, że jakiś Związek chyba Radziecki, tam widziałem jakieś
0: te... No tak, tak.
1: Także no nikomu nie dogodzi.
0: Nikomu nie dogodzi, no tak, ale też pokazuje, że ta presja taka antyukraińska jest bardzo silna, skoro prezydent Przemyśla się ugina i zmienia szalik na kolorze miśka. Natomiast to jest odczuwalne. Zmiana nastrojów jest bardzo odczuwalna. To często jest zbudowane

0: pewna nieprawdzie, tak? Na przykład mówi się o ukrainizacji polskiej gospodarki, ale jak ktoś zwróci uwagę na liczby, to się z nich wyczyta, że Polska prawie dwukrotnie więcej eksportuje do Ukrainy niż importuje z Ukrainy. Czyli można powiedzieć, że mamy do czynienia z polonizacją ukraińskiej gospodarki w Ukrainie.
1: SK Przemyśl News.
2: Witajcie kochani, z tej strony Tomek Widak. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
1: SK Przemyśl.
2: Inwestycje warte miliony złotych, ambitne plany i konkretne wyzwania. W tym magazynie lokalnym zapraszam Was na rozmowę z wójtem gminy Przemyśl, Markiem Wasiewiczem. Podsumujemy z nim ostatni rok, w którym kluczową rolę odegrały inwestycje wodno-kanalizacyjne. Z rozmowy dowiecie się też, skąd samorząd pozyskuje środki i jakie przeszkody trzeba pokonać przy realizacji tak dużych projektów. Pojawią się również plany dotyczące dróg, oświaty oraz miejsc integracji mieszkańców. Panie wójcie, na początek może ja bym podsumował ostatni rok inwestycyjny w gminie Przemyśl. Co udało Wam się zrobić?
3: 2025 rok to przede wszystkim rok inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Zrealizowaliśmy takie dwa duże przedsięwzięcia. Jedno to jest budowa sieci wodociągowej, ostatniej tak naprawdę w gminie Przemyśl, gdzie wybudowaliśmy 4 km wodociągów w miejscowości Witoszyńce. Dodatkowo rozpoczęliśmy budowę sieci kanalizacyjnej z tego samego projektu w Ujkowicach. To jest pierwszy odcinek. W tej miejscowości w ogóle nie było sieci kanalizacyjnej i dodatkowo wykonaliśmy, to jest tak zwanego Polskiego Ładu, środków Polskiego Ładu, drugi etap Malchowice 2, czyli budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Malchowice, Grochowce i tam kolejne miejscowości, tak żebyśmy mogli uzbroić naszą gminę w tą najpotrzebniejszą sieć kanalizacyjną. Tak jak powiedziałem, wodociągi mamy już w całej gminie, we wszystkich sołectwach. Teraz stopniowo będziemy wypełniać te luki tam, gdzie kanalizacji jeszcze nie ma, tak żeby być może na koniec kadencji można było się pochwalić, że gmina Przemyśl jest w pełni wodociągowana, ale i również skanalizowana.
2: Skąd bierzecie środki na inwestycje? Tutaj widziałem, że chyba z Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu, prawda?
3: Tak, jeżeli chodzi o tą inwestycję w Witoszyńcach i Ujkowicach, to były środki pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy. Wartość całkowita inwestycji ponad 4 miliony, dofinansowanie prawie 2 miliony 900 tysięcy złotych i tutaj wybudowaliśmy, tak jak wspomniałem, 4 km sieci wodociągowej i niecały kilometr sieci kanalizacyjnej. Kolejna ta inwestycja, o której wspominałem, to były środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i to były środki, które opiewały na kwotę 2 miliony 100 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o całkowitą wartość inwestycji, dofinansowanie 2 miliony złotych. I tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, to były środki przeznaczone na miejscowości Hermanowice, Malchowice, Krówniki, Nechrybka, Pikulice oraz Grochowce. Mhm.
2: Ktoś mógłby powiedzieć, że wodociągi to tam jakieś takie mało znaczące, ale to jednak jest istotne, zwłaszcza dla tej lokalnej społeczności, prawda?
3: No warto sobie zamknąć oczy, ale najlepiej pójść do piwnicy, tam gdzie ta woda dopływa do domu, zamknąć ją na cały dzień i zobaczyć, jak to jest żyć bez wody. Mamy niestety taką sytuację teraz hydrologiczną, że coraz częściej wody w studniach brakuje. Jesteśmy gminą, można powiedzieć, mocno rozproszoną, bo nasze miejscowości sięgają od granicy w Malchowicach aż po Ujkowice, więc ten teren jest naprawdę bardzo rozległy i taką podstawą dzisiaj funkcjonowania jest woda, jest kanalizacja, no i drogi. Natomiast myślę, że woda, podstawa i tak jak mówię, bardzo mnie to cieszy, że mogliśmy już w pełni tą gminę zwodociągować, także wszystkie miejscowości posiadają wodę sieciową. Oczywiście uzupełniamy tą sieć jeszcze o te miejsca, gdzie jej nie ma, natomiast na takim dużym obrazku mówiąc, to każda miejscowość ma możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej.
2: To które miejscowości albo które miejsca czekają jeszcze na to, żeby ten dostęp do kanalizacji lub wodociągów poprawić lub założyć te wodociągi?
3: Jeżeli chodzi o miejscowości, to one, tak jak mówię, są wszystkie, mają możliwość przyłączenia. Natomiast mówię tu o takich nowych osiedlach lub miejscach, które były z różnych powodów pominięte. Jakieś nowe inwestycje, nowe odcinki i tutaj, jeżeli chodzi o wodę, to jest takie uzupełnianie tylko i wyłącznie w miejscowościach. Natomiast jeżeli chodzi o kanalizację, to Ujkowice, które rozpoczęliśmy, to jest jakby dalszy plan, jest dalsza rozbudowa tej sieci. Natomiast miejscowości takie takie jak Łętownia, Wapowce, Bełwin. To są miejscowości, które projektujemy albo będziemy w tym roku rozpoczynać realizację, bo na 2026 rok mamy również przyznane dofinansowanie. Jesteśmy na etapie już, praktycznie wykonawca będzie wchodził na teren budowy, będziemy budować sieć, taką magistralę, tak żeby odebrać ścieki z Wapowiec. To jest ta najbardziej wysunięta miejscowość po północnej stronie gminy i będziemy już tak jakby tą kanalizację mieli w centrum miejscowości, natomiast Łętownia, Bełwin projektujemy i będziemy najprawdopodobniej w tym roku posiadali już gotowy projekt, żeby można było składać wnioski, jakieś dofinansowanie albo etapować tą budowę i tworzyć już te nowe linie, nowe sieci.
2: Gdybym pana zapytał, co jest największym wyzwaniem przy realizacji tego typu inwestycji, co by to było? Finanse?
3: Finanse myślę tak, natomiast też jest jakby, o tym bardzo często mówimy na spotkaniach, tak, gdzie mamy taką sytuację, że budujemy od podstaw całą sieć, tak jak mieliśmy to, jak miało to miejsce na przykład w Witoszyńcach. Jest ważne to, żeby mieszkańcy mieli świadomość, że robi to się dla wszystkich, że to jest taka inwestycja, która jest budowana raz na naprawdę, no tutaj nigdy w Witoszyńcach nie było sieci wodociągowej, żeby jeden drugiego wpuścił po prostu, bo no niestety nie ma jeszcze takiej technologii, żeby woda lub kanał popłynęło bezprzewodowo i ta sieć musi być kompletna, tak więc jeżeli jest zgoda, zrozumienie i nawet czasami jakieś takie spory sąsiedzkie idą w zapomnienie, tak żeby można było zapewnić tą podstawową substancję do życia, czyli właśnie tą wodę, czy poprawę funkcjonowania gospodarstw domowych, czyli już odprowadzanie ścieków, to jest właśnie to zrozumienie. Natomiast jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, no to pewnie w obecnym czasie to każdy samorządowiec może to potwierdzić, że tych środków, tych dofinansowań nie ma może zbyt dużo, natomiast my w tym czasie jakby przygotowujemy się pod kolejne rozdania i mam nadzieję, że te środki będą w najbliższym czasie uruchomione.
2: Czy mieszkańcy sami mogą zgłaszać potrzebę rozbudowy sieci?
3: Tak, jakby tutaj jest dwie sytuacje. Taka, gdzie budujemy sieć dla całej miejscowości i wtedy to jest jakby to zapewnienie tej zbiorowej, tego zbiorowego zapotrzebowania, to już jest inwencja wójta, rady. Natomiast w tych takich lokalizacjach, gdzie tylko rozbudowujemy, to jest na wniosek głównie mieszkańców, wyrażony czy to w pismach, czy to na zebraniach wiejskich, więc staramy się tak budżetować środki, żeby systematycznie tą sieć rozbudowywać, również z własnych środków, bez pozyskania środków zewnętrznych.
2: To jeszcze ostatnie pytanie a propos tej sieci. W jakich miejscowościach w tym roku planujecie takie inwestycje?
3: W tym roku planujemy dokończenie kanalizacji w miejscowości Ostrów, na tak zwanym Nowym Osiedlu. Mieszkańcy pewnie będą wiedzieć, za blokami tak zwanym, czyli w okolicach tej zabudowy wielorodzinnej w kierunku Żwirowni i tak jak mówiłem, doprowadzenie kanalizacji tej głównej magistrali do Wapowiec i tam podłączymy na początek 16 gospodarstw, wybudujemy przepompownię i później będziemy sukcesywnie rozbudowywać tą sieć.
2: No dobra, a czy poza wodociągami i kanalizacją gmina inwestuje również w jakieś inne zadania, infrastrukturę społeczną, na przykład, nie wiem, place zabaw, świetlice, czy tereny rekreacyjne, jak to wygląda u Was?
3: Jeżeli chodzi o taką społeczną kwestię już związaną z funkcjonowaniem mieszkańców w gminie, to jakby zdefiniowaliśmy, czy jakby staraliśmy się odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób możemy tą społeczność integrować, aktywizować i takim podstawowym zadaniem, które zostało w tym roku w budżecie zaakcentowane, to jest przede wszystkim poprawa albo budowa miejsc, gdzie dana społeczność może się spotykać, może się rozwijać, może się integrować i tutaj mamy w planie na ten rok zaprojektowanie 3 budynków domów ludowych, świetlic tak zwanych, więc to są miejscowości Łuczyce, Krówniki. Rozpoczynamy w tym roku budowę świetlicy na Bełwinie oraz po analizie substancji budowlanej, która na dzień dzisiejszy funkcjonuje w miejscowości Kunikowce, stwierdziliśmy, że nie będziemy remontować tej świetlicy, będziemy tą świetlicę stawiać od zera. Tak więc takie 4 duże zadania. Dodatkowo remontujemy dom ludowy w Ujkowicach. Tak więc staramy się, żeby w każdej miejscowości takie miejsce spotkań mieszkańców było, no bo trudno się spodziewać, żeby ktoś się integrował, jak nie ma miejsca, żeby się spotkać. Natomiast jeżeli chodzi o place zabaw, to tutaj planujemy w tym roku pozyskanie środków w Witoszyńcach. Przystępujemy do tak zwanego podkarpackiego programu odnowy wsi i będziemy realizować takie zadanie w postaci poprawy tej infrastruktury takiej rekreacyjnej w miejscowości części Malchowice, zakończyliśmy taki sam program w Stanisławczyku, Ostrowie, wybudowaliśmy boisko takie wielofunkcyjne do piłki koszykowej, do piłki ręcznej z powierzchnią taką sztuczną, odbudowaliśmy alejki, to jest, alejki są oświetlone, tak więc wracamy do tego terenu takiego, gdzie można się spotkać, porozmawiać, gdzie można międzypokoleniowo wymieniać doświadczenia.
2: A jak wygląda sytuacja ze żłobkami i przedszkolami? Czy inwestujecie tutaj w tą infrastrukturę, powiedzmy, oświatową?
3: Jeżeli chodzi o oświatę, to jest no, problem, może nie problem, natomiast takie wyzwanie, które stoi przed każdymi samorządami, demografia. Prawda? Mhm. Więc tutaj jakby chcemy odrobić jak najlepiej to zadanie. I tak jakby nasza gmina składa się z dwóch części, z północnej i południowej. Po południowej części mamy trzy szkoły, które no, można powiedzieć są w pełni urządzone z salami gimnastycznymi. To jest szkoła w Krównikach, szkoła w Nechrybce oraz szkoła w Grochowcach. Natomiast po północnej stronie mamy problem z tą właśnie substancją budowlaną, dlatego że mamy szkołę w Ostrowie, która na dodatek wybity właściciel, wcześniejszy właściciel, rodzina Świeżawskich, złożyła roszczenie o zwrot tej nieruchomości oraz taką tysiąclatkę szkołę w Łętowni. Dlatego tą północną stronę chcemy skonsolidować i jesteśmy po podpisaniu umowy z firmą projektową na zaprojektowanie zaplecza sportowego oraz nowej szkoły dla pięciu miejscowości, czyli dla Ostrowa, dla Kunikowiec, Bełwina, Łętowni oraz Wapowiec. Więc chcemy to wszystko skomunikować razem. Szkoła będzie się mieścić w takiej, moim zdaniem, bardzo słusznej lokalizacji przy drodze wojewódzkiej na styku miejscowości Ostrów i Kunikowce, więc jakby to jest takie zadanie priorytetowe na następne lata. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkola, no to też czeka nas po południowej stronie. Ta baza jest w porządku, natomiast po północnej stronie, z uwagi na demografię przy budowie tej nowej szkoły, zastanawiamy się nad tym, czy te przedszkola, które były lokalne, również nie skonsolidować ich i nie umieścić je w jednym miejscu. Na dzień dzisiejszy w gminie nie funkcjonuje żłobek, natomiast jakby zaprojektowaliśmy, jakby bardziej myślimy o tym, żeby najpierw uporządkować to nauczanie w szkołach podstawowych, a następnie będziemy się pewnie brali za kwestię związaną ze żłobkami i przedszkolami.
2: No, pytam o to, bo na przykład miasto Przemyśl od września tego roku planuje wprowadzić zespoły szkolno-przedszkolne. Pan tutaj też mówi o pewnym połączeniu placówek. No to właśnie ze względu na demografię, tak?
3: To znaczy, no demografia jest niestety...
2: Czy finanse?
3: To znaczy, no demografia i finanse to pewnie razem trzeba by było rozpatrywać. Natomiast patrząc na demografię naszej gminy, my jesteśmy, można powiedzieć, bronimy się trochę przed tą demografią z uwagi na to, że my mamy ciągły napływ mieszkańców. Takie miejscowości jak Ostrów, Kunikowce, Krówniki, to są miejscowości, gdzie to nie jest tak, że tam ludzie się, że tak powiem, nie starzeją. Natomiast to są miejscowości, gdzie mamy duży napływ osób, które wcześniej mieszkały w mieszkaniach czy w innych lokalizacjach, chcą wybudować dom i mieszkać trochę spokojniej, trochę lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o łączenie, to ja bym tutaj nie chciał się wypowiadać, bo nie bardzo znam tą strukturę, która obowiązuje w mieście. Natomiast na pewno nie wolałbym, żeby szkoła podstawowa była osobnym budynkiem i tak to u nas jest planowane, że ewentualne przeniesienie dzieci do szkoły podstawowej obok będzie stał drugi budynek, gdzie będzie można utworzyć przedszkole. No bo nie chciałbym, żeby te dwie grupy się łączyły. Wydaje mi się, że te dzieci przedszkolne powinny być jednak osobno. Dlatego też w naszym zamyśle jest to, żeby budynek szkoły podstawowej, który mniej więcej szacujemy na 230 osób, czyli takie klasy dwuoddziałowe, żeby był osobno. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkola, to żeby to był zupełnie osobny budynek, do który nie jest połączony w żaden sposób taki, żeby dzieci przechodziły małe te szkoły podstawowe do tych przedszkolaczków.
2: To teraz przechodzimy z oświaty do infrastruktury drogowej, no bo drogi to są kwestie, które interesują chyba wszystkich mieszkańców, mieszkańców również gminy Przemyśl. Proszę powiedzieć, jakie inwestycje drogowe są obecnie realizowane lub może są planowane?
3: Jeżeli chodzi o drogi, to jesteśmy na drugim miejscu na tak zwanej liście rezerwowej dla takiego dużego zadania przebudowy drogi w miejscowości Ostrów, patrząc na te historyczne dane, które wcześniej takie dofinansowania były składane, takie wnioski były realizowane, to najprawdopodobniej gdzieś w połowie roku liczę, że taka inwestycja zostanie zrealizowana. Na razie wypuściliśmy, że tak powiem, przetargi na te drogi, które finansujemy z budżetu i środków własnych. To jest przebudowa drogi w Ostrowie, Krównikach. Natomiast w zeszłym roku bardzo dużo środków pozyskaliśmy z tak zwanych dróg powodziowych. 19 kwietnia 2025 roku nawiedziła nas Wielki Piątek, notabene taka dosyć duża ulewa. Dzięki temu przy wsparciu wojewody otrzymaliśmy środki na przebudowę dróg właśnie uszkodzonych przy okazji właśnie tej ulewy, więc zrealizowaliśmy sporo tych dróg. Będziemy kolejne drogi sukcesywnie poprawiać, remontować, no i nie ukrywam, że też liczymy na jakieś wsparcie i możliwość aplikowania o środki zewnętrzne. Jeden plus jest taki, że ceny wykonawstwa dróg w ostatnich, można powiedzieć, roku, już nie kalendarzowym, ale takim miesięcznym, czyli 12 ostatnich miesięcy, pokazują, że jest dosyć tanio. Tak więc staramy się wykorzystać tą sytuację i inwestować właśnie w tą infrastrukturę drogową. Chcemy remontować drogi w Witoszyńcach, Grochowcach, Grożbowicach, Hermanowicach, Stanisławczyku, Pikulicach, Nechrybce, w Ostrowie, czyli praktycznie w każdej miejscowości w naszej gminie jakieś inwestycje będą poczynione. Również przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa mamy tutaj taką inwestycję na osiedlu przy ulicy Obozowej, gdzie będziemy przebudowywać kolejną część właśnie wjazdu na to osiedle. I chciałbym podkreślić bardzo dobrą współpracę ze starostwem powiatowym, bo przy udziale starostwa łącznie około 1 000 000 zł już przeznaczyliśmy na poprawę bezpieczeństwa, budując przy drogach powiatowych chodniki. Rozpoczynamy inwestycje w Kunikowcach, w Krównikach, w Grochowcach, w Łuczycach. Tak więc jest to też dla nas możliwość takiego partycypacji w kosztach. Jedna i druga strona z tego korzysta. Natomiast to zrozumienie, jeżeli chodzi o starostwo powiatowe, z panią starostę, jest naprawdę na wysokim poziomie i oby to ta współpraca nam się tak układała dalej.
2: No to teraz turystyka i dziedzictwo. Na terenie gminy znajduje się obiekt Twierdza Przemyśl. To jest jedna z perełek tutaj naszego województwa. Jak gmina, jak wasza gmina angażuje się w jej rozwój i utrzymanie?
3: Tak, gmina jest uczestnikiem, jest w zarządzie w Związku Gmin Fortecznych. Teraz tak prawidłowo to jest Związek Gmin Fortecznych i powiat dołączył, prawda, do tego gremium. Zostało zrealizowane bardzo dużo inwestycji. No taką topową inwestycją to jest to muzeum, które zostało odrestaurowane, wybudowane od nowa tak naprawdę w Duńkowiczkach. Tak. Natomiast na terenie gminy Przemyśl mamy najwięcej tych obiektów fortecznych i dzięki środkom głównie pozyskiwanym właśnie przez Związek, ale przy partycypacji gminy, bo te wkłady własne przy tych dofinansowaniach były przekazywane właśnie przez gminy. W naszej gminie zrealizowaliśmy tą pierwszy etap przebudowy, modernizacji, jakby doprowadzenia fortu Łętownia, który mieści się w Kunikowcach, gdzie ta lewa strona została wyremontowana. Tam uwidoczniono łazienki, ubikacje, takie, które funkcjonowały w czasie, kiedy ten fort pełnił tą swoją rolę forteczną. Została pokazana kuchnia, pomieszczenie oficera, pomieszczenie, gdzie udzielano pierwszej pomocy. Dalej trwają tam prace, bo realizujemy drugi etap, tak więc chcielibyśmy jej zarząd i stowarzyszenie, czy nie stowarzyszenie, tylko Związek Gmin Fortecznych idzie w tym kierunku, żeby kompleksowo pokazać tą całą twierdzę. Rzeczywiście to jest ewenement na skalę Europy. Są też pomysły na to i takie zamierzenia, żeby wpisać go na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przy okazji została na terenie gminy Przemyśl, miejscowości Łykowice, wybudowana wieża widokowa, na którą już można podejść sobie. Jak ktoś nie ma lęku wysokości, tak jak ja, to zapraszam serdecznie. 34 metry, więc za darmo można sobie wejść, pooglądać otoczenie właśnie tego fortu. I remontujemy, modernizujemy fort numer 5 w Grochowcach, więc jakby tych działań jest bardzo dużo. No teraz liczymy na to, jakby, no bo jedna rzecz to jest remont, modernizacja. No, liczymy na to, że dalsza jakby podejście do tych fortów i dalszy rozwój musi pójść razem z mieszkańcami, bo to jednak no, chcemy, żeby to było sprzężone. Jedna rzecz, daliśmy już możliwość pokazania i w jaki sposób te forty wyglądają. Jest muzeum, do którego możemy pójść, kupić bilet, pooglądać. Natomiast chcielibyśmy, żeby to miało też ten wymiar społeczny, a mianowicie angażowania mieszkańców. mieszkańców w czymś, co można zrobić na około turystyce, prawda? Różne formy, od takich prozaicznych rzeczy jak przewóz turystów, poprzez sprzedawanie jakichś upominków i tak dalej. Dla mnie to powinien być taki czynnik, który będzie powodował, że nasz teren się ożywi turystycznie, no i sukcesywnie z roku na rok te forty, może ciężko powiedzieć, że pięknieją, ale na pewno nie są zaniedbane, są odrestaurowane, wiadomo jakie te forty wyglądały kiedyś, mamy nawet taką społeczną inicjatywę na forcie Grochowce, że gdzie strażacy dbają o te forty, tak więc myślę, że ten kierunek będzie utrzymywany.
2: Wiele inwestycji wymaga wkładu własnego. No i teraz tak, czy budżet waszej gminy jest w ogóle na to przygotowany?
3: To znaczy budżet naszej gminy, ja jestem przez 10 lat byłem radnym tej gminy, teraz tą ostatnią kadencję pełnię funkcję wójta i tak patrzę, jak ten budżet rośnie i on rzeczywiście z roku na rok jest coraz wyższy. W tym roku, w roku 26 budżet opiewa na kwotę dochodu w granicach ponad 80 milionów, z czego 20 milionów mniej więcej chcemy przekazać na inwestycje. Myślę, że ten rok zamknie się wyższą kwotą tych inwestycji, bo z uwagi na jakieś pozyskane środki ta wartość może się zwiększyć. Jeżeli chodzi o wkłady własne do inwestycji, przecież nie ma żadnego problemu. Czekamy na każdą okazję, żeby pozyskać każdą złotówkę i do każdej złotówki, jeżeli dodana jest kolejna złotówka zewnętrzna, to już jest duży sukces. Im więcej dodamy. No taki modelowy model to jest jedna złotówka nasza, trzy złotówki zewnętrzne. Natomiast no jeżeli są dofinansowania, gdzie tych pieniędzy możemy pozyskać jakąś kwotę, to nawet takie inwestycje pół na pół są dla nas satysfakcjonujące. Ważne, żeby ten wkład własny stanowił jak najmniejszą kwotę, natomiast wykorzystujemy to, co jest na rynku i od marszałka, i od wojewody, i z innych środków, które są dostępne i na te działania twarde, czyli woda, kanał i tak dalej, ale również na te działania miękkie, no bo przed każdą gminą pewnie teraz wyzwanie, opieka nad osobami starszymi, opieka nad taką integracją społeczną, no i chyba takie ogromne zadanie polegające na tym, żeby tym młodym osobom zapewnić miejsce, ale też zapytać ich o zdanie, co oni chcą robić. Bo też w gminie przeprowadziliśmy takie badanie, powołaliśmy w tym roku Młodzieżową Radę Gminy, więc mamy takie gremium i zapytaliśmy też tych młodych ludzi, jak oni widzą spędzanie tego wolnego czasu. I o dziwo, to nie jest zupełnie tak, jak my to jako dorośli na to podchodzimy, że to mają być place zabaw, że to muszą być skateparki i tak dalej. Oni mówią, że równie dobrze mogliby się spotkać, pograć w gry planszowe, porobić inne rzeczy, ale w towarzystwie, w grupie. Więc staramy się słuchać tych osób, stąd właśnie te inwestycje w te miejsca, gdzie oni mogliby się spotkać.
2: Jakie programy wsparcia oferujecie mieszkańcom? Nie wiem, w wielu gminach na przykład działa coś takiego jak program usuwania azbestu na przykład, nie? Czy u was też to działa?
3: To znaczy jest, czekamy teraz na możliwość składania wniosków. W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy w Boguchwale taki właśnie program usuwania azbestu, ale dla rolników. Mamy przygotowane wnioski, zebrane wnioski od naszych mieszkańców na to indywidualne odbieranie azbestu. Z tego, co mówią przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, to w drugiej połowie tego roku takie środki będą najprawdopodobniej przyznane. W poprzednich latach jak najbardziej korzystaliśmy z tych środków. Wiele osób pozbyło się tego rakotwórczego, tego substancji właśnie w tych płytach azbestowych i wymieniło swoje pokrycia dachowe. Różne środki. Tak naprawdę mamy w tym momencie podpisaną umowę na tak zwany program LIFE, czyli taką osobę, która zajmuje się promowaniem, pomocą w pozyskiwaniu środków, jeżeli chodzi o czyste powietrze, o te właśnie takie środki związane z ekologią.
2: Podkarpackie żyj i oddychaj?
3: Tak, dokładnie. Więc mamy dedykowaną osobę. Podpisaliśmy również porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i dzięki nawiązaniu współpracy z Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego nasi mieszkańcy będą mogli korzystać właśnie przy tych starszych programach czystego powietrza z pomocy właśnie pracowników Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, więc takich zadań, działań jest wiele, więc jakby staramy się odpowiadać na potrzeby mieszkańców i jednocześnie pozyskiwać na to środki, tak żebyśmy mogli w pełni zaspokajać potrzeby te społeczne mieszkańców.
2: No, czyli macie programy różne związane właśnie z ochroną środowiska, oszczędzaniem energii, a wymianą pieców?
3: Weszliśmy teraz takie duże dofinansowanie, złożyliśmy wniosek, jesteśmy na etapie już jakby tych pierwszych poprawek, więc najprawdopodobniej dostaniemy te środki, a mianowicie będziemy chcieli zainstalować odnawialne źródła energii na naszych świetlicach i w dwóch szkołach chcemy zainstalować zainstalować takie duże instalacje fotowoltaiczne z pompami ciepła, ale również z magazynami energii, bo no niestety ceny energii ciągle rosną, a aby temu przeciwdziałać, no to weszliśmy to w ten projekt. Mam nadzieję, że będziemy mogli podpisać taką umowę i zrealizować taką inwestycję.
4: Jak mieszkańcy mogą być na bieżąco z ofertą gminy i dostępnymi formami wsparcia? Czy prowadzicie jakiś fanpage na Facebooku, albo nie wiem, macie jakąś stronę swoją? Proszę, może pan zareklamować.
3: O, super. Jeżeli chodzi o informowanie mieszkańców, to przede wszystkim strona gminy, gdzie staramy się umieszczać wszystkie te rzeczy, które powinni mieszkańcy wiedzieć na bieżąco. Oczywiście działa fanpage na Facebooku. Informujemy również naszych mieszkańców w formie zebrań. My, jeżeli chodzi o gminy, no to tutaj takim gremium i takim miejscem właśnie zgłaszania uwag, potrzeb, to są zebrania wiejskie, prawda? Więc przynajmniej raz do roku mamy takie zebranie odnośnie Funduszu Sołeckiego. W mieście funkcjonuje to jako Fundusz Obywatelski. U nas w miejscowościach, właśnie w gminach, jest to Fundusz Sołecki, gdzie mieszkańcy mają określoną kwotę do dyspozycji, mogą zadecydować, gdzie te środki będą wydane, czy na jakieś oświetlenie, czy właśnie na jakąś formę pomocy szkole, czy budowę świetlicy, czy jakiekolwiek inne działania, które uważają, że powinny być realizowane. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy, które wymagają nagłego, szybkiego reagowania, są sołtysi, więc jakby to jest nasze takie główne źródło pozyskiwania informacji i reagowania w sytuacjach, kiedy taka interwencja jest potrzebna.
4: Gdybym pana zapytał już tak na koniec naszej rozmowy o trzy najważniejsze cele, jakie stawia sobie wasza gmina na najbliższe lata, to co by to było?
3: Myślę, że przede wszystkim dokończenie tych projektów, tych zadań, które dotyczą dróg, kanalizacji i wodociągów. Myślę, że już byśmy to mogli powiedzieć na takim dużym obrazku i potraktowali jako właśnie to takie podstawowe zapewnienie tych rzeczy, które są konieczne do życia, które powodują, że to życie jest wygodniejsze, praktyczniejsze, łatwiejsze. Druga rzecz to jest uporządkowanie jakby tej sytuacji oświatowej, czyli wybudowanie szkoły dla północnej części gminy i tym samym zapewnienie takich samych warunków edukacyjnych dla całej miejscowości, dla całej gminy, przepraszam. A trzecią rzeczą, to powiem szczerze, jest coś, na czym bardzo mi zależy i coś, co ciężko wyrazić w jakichś cyfrach, a mianowicie właśnie taka integracja społeczna mieszkańców. Można powiedzieć, że jakby takim pierwszą oznaką, że to, co robimy od tej strony właśnie społecznej, w dobrym kierunku, była dla mnie sytuacja, kiedy na ostatnich dożynkach gminnych wszystkie 16 sołectw wystartowało, spotkało się, zintegrowało się. To pokazuje, że pewnie idziemy w dobrym kierunku, wielu rzeczy się uczymy, ale bardzo zależy mi na tym, żeby oprócz tych rzeczy właśnie takich twardych, żeby te kwestie związane z taką szeroko pojętą dobrą opieką społeczną funkcjonowały. Mamy Radę Seniorów, mamy Radę Młodzieżową, staramy się pomagać naszym stowarzyszeniom, które robią naprawdę czasami zawsze, może tak powiem, fantastyczną pracę, angażują się, robią to zupełnie za darmo, społecznie i bardzo serdecznie z tego miejsca chciałem im podziękować za to, że mamy właśnie w gminie wiele osób, które mają tą wrażliwość społeczną i widzą trochę więcej niż tylko swój interes, ale starają się właśnie oddać te swoje serce drugiemu człowiekowi.
4: I tym wątkiem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję, panie wójcie, za wizytę w studio.
3: Dziękuję bardzo.
1: SK Przemyśl.
2: W podkarpackich, ale też i naszych przemyskich lasach pojawiły się już kleszcze. Te niewielkie pajęczaki mogą jednak stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. Dlaczego? O tym opowie Katarzyna Reiser z podkarpackiego sanepidu.
5: Dlaczego tak boimy się kleszczy? Kleszcze stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia, ponieważ są nosicielami niebezpiecznych chorób. Działając niczym mobilne laboratoria, przenoszą wirusy, bakterie. W trakcie ukąszenia te szkodliwe patogeny dostają się wprost do naszego krwioobiegu. Borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu to tylko niektóre z poważnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą spotkanie z tymi pajęczakami. Ponieważ kleszcze to stawonogi należące do rodziny pajęczaków. Służy im ciepły i wilgotny klimat półkuli północnej. Większość z około 900 występujących na świecie gatunków kleszczy żyje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Globalne ocieplenie powoduje zwiększenie zasięgu występowania kleszczy. W Polsce natomiast występuje około 20 gatunków kleszczy. Zamieszkują one głównie łąki, lasy, ogrody, parki. Najczęściej spotykanym gatunkiem kleszczy jest kleszcz pospolity. Jest on też gatunkiem, który najczęściej atakuje człowieka. Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia. W Polsce rozpoczyna się ta aktywność na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura przekroczy około 5 stopni Celsjusza i trwa z reguły do października, listopada. Kleszcze są najbardziej aktywne od świtu, zwłaszcza rano i przed południem, jednak atakują też tak naprawdę do zmierzchu. Sprzyja im ciepłe, wilgotne otoczenie, zaciemnione miejsca, tak jak już wcześniej wspomniałam, zamieszkują one łąki, lasy, ogródki i parki. Nie wspinają się wyżej niż 1,5 metra, dlatego najczęściej spotyka się je w trawie, zaroślach i na spodniej stronie liści krzewów. Po wyczuciu obecności żywiciela spadają na obuwie lub nieosłonięte nogi, a następnie wspinają się po ciele w poszukiwaniu miejsc o cieńszej, lepiej ukrwionej skórze. Najczęściej wkuwają się w miejscach pod kolanami, w pachach, pachwinach, na karku, u nasady włosów. Kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, drobnych gryzoni, zwierzyny płowej, bydła, koni, ptaków. Człowiek jest dla nich żywicielem przypadkowym.
1: SK Przemyśl News.
2: 3, 2, 1, zaczynamy. A właściwie startujemy z kolejnym magazynem lokalnym reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
1: SK Przemyśl.
2: Zyskał reputację władcy troszczącego się o poddanych, odwiedzając miasta i wsie swojego imperium. W jego skład wchodziła Galicja, czyli tereny m.in. dzisiejszego Podkarpacia, gdzie odwiedził wiele miast, takich jak Rzeszów i Przemyśl. Wspierał także lokalne inwestycje. Mowa o Franciszku Józefie, cesarzu Austrii, a później Austro-Węgier, który panował łącznie przez 68 lat. Więcej o jego rządach i dziedzictwie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
6: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będą ziemie z zaboru austriackiego, a dokładniej Galicja i moment, w którym Franciszek Józef objął w nim władzę. W studiu jest ze mną dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
7: Dzień dobry.
6: No i może na początek wyjaśni nam, kim właśnie był ten Franciszek Józef i jaką rolę odegrał w historii Europy i ziem polskich.
7: Dość rozległe pytanie. No, najprościej by było zacząć od tego, że był cesarzem Austrii, a później Austro-Węgier. Ale to by było zbytnie uproszczenie dla tej postaci, z tego względu, że on objął władzę w bardzo trudnym okresie. I my oczywiście lubimy go kojarzyć jako takiego dziadka, który powiedzmy jest takim właśnie dziadkiem całego narodu, takim opiekunem. Natomiast trzeba zaznaczyć, że jego początki wcale na to nie wskazywały, że tak będzie.
6: Czyli nie zawsze był dziadkiem.
7: Nie. Jemu przyszło rządzić w bardzo trudnym okresie. Przede wszystkim musiał posprzątać częściowo po swoim poprzedniku. Jego wuj Ferdynand był osobą niepełnosprawną. No, cierpiał m.in. na wodogłowie mózgowe, dość późno zaczął chodzić. Także widzimy, to były takie dość poważne dolegliwości, wynikające też częściowo z tego, że Habsburgowie praktykowali związki tak naprawdę między kuzynostwem, stosunkowo bliską rodziną, prawda? I to później m.in. ujawniało się na obrazach. Widzimy czasem taką charakterystyczną szczękę, czy jakieś tam inne zmiany.
6: Albo wyższe czoło,
7: no tak jak właśnie w przypadku Ferdynanda. Także no, Ferdynand przez to działał niekiedy dość irracjonalnie, mimo że oczywiście za jego czasu udało się pewne reformy w państwie przeprowadzić, ale tego, jaką był osobą, dowodzi m.in. pewna anegdotka, to znaczy kiedyś miał on okazję rozmawiać z pewną szlachcianką z ziem polskich. Spytał się, z której części jego imperium pochodzi. Ona odpowiedziała: z Galicji, mój panie. I on tak westchnął i odpowiedział: ach, Hiszpania. Także rzeczywiście były takie dość dynamiczne czasy, a jeśli na to jeszcze nałożymy Wiosny Ludów, bo mamy tutaj 1848 rok, czyli początek rządów Franciszka Józefa, no to widzimy, że on stanął przed trudnym wyzwaniem, bo co musiał zrobić? Najpierw musiał spacyfikować tak naprawdę wszelkie rozruchy, które działy się na terenie imperium, on oczywiście i jego tak naprawdę administracja, bo te pierwsze lata to dla niego była przede wszystkim nauka władzy. I co ważne, dlaczego powiedziałem, że te pierwsze lata nie wskazywały na to, że będzie takim ojcem, dziadkiem narodu, narodów właściwie, zamieszkujących imperium? Dlatego, że pierwsze decyzje były dość chaotyczne i w dużej mierze tragiczne. W ogóle polityka Franciszka Józefa początkowo zmierzała do tego, by uczynić z Austrii jednak państwo bardziej o charakterze absolutnym, czyli z taką silną władzą monarchii, aniżeli bardziej z tą ograniczoną. Tak naprawdę dopiero kolejne powstania, między innymi na Węgrzech, doprowadziły do tego, że musiał zaniechać tego projektu. Co więcej, należy też wspomnieć o tym, że za Franciszka Józefa Austria doznała bardzo, bardzo dotkliwych klęsk. Bo najpierw, co się stało? Najpierw pod koniec lat 50. z Imperium Habsburgów wyparowała Lombardia na rzecz Włoch, a później z kolei jeszcze w walce o dominację z Prusami na terenie ziem niemieckich, niemieckojęzycznych, no również ponieśli dość dotkliwą klęskę. Także widzimy, Franciszek Józef z pewnością nie był takim twórcą potęgi wojskowej. Tak naprawdę jego, można powiedzieć, taki symbol, to że mimo wszystko pamiętamy go jako władcę pozytywnego, wynika z jego późniejszej polityki i przede wszystkim też tego, że był władcą długowiecznym. To znaczy, my z naszych czasów pamiętamy Elżbietę II, która bardzo, bardzo długo rządziła, prawda, zmieniały się pokolenia, a monarchia nie trwała w Wielkiej Brytanii. I podobnie było też tutaj, bo o ile zaczął on panować w 1848 roku, to był początek jego panowania.
8: A ile miał wtedy lat?
7: Miał wtedy 18 lat. Także widzimy, no dlatego właśnie wspomniałem o tej nauce, prawda, tej władzy, bo mimo że był z dzisiejszego punktu widzenia osobą pełnoletnią,
8: no to dobrze wiemy, że osoby 18-letnie ciężko jest chyba nazwać osobami takimi w pełni dorosłymi.
7: Oczywiście, to wynika z pewnej biologii, choć co trzeba zaznaczyć, Franciszek Józef w przeciwieństwie do swojego poprzednika miał możliwość odebrania solidnego wykształcenia, czyli na pewno nie był niekompetentny, ale jednak był bardziej uzależniony od doradców, którzy go otaczali. Natomiast koniec jego panowania to rok 1916. Także widzimy, no, prawie 70 lat tak naprawdę rządów i to bardzo intensywnych, bo co należy wspomnieć, on nawet zmarł przy biurku. Więc to jest też dość istotne, on był bardzo oddanym, w sensie takim administracyjnym, oddany był w sprawie całego kraju.
8: Dzisiaj byśmy powiedzieli, był pracoholikiem.
7: Był pracoholikiem, ale z nim się wiąże bardzo, bardzo dużo anegdot. Nie ma z pewnością czasu takiego antenowego, żeby o nich wszystkich opowiedzieć, ale opowiem o takich dwóch. Pierwsze to to, że był osobą o bardzo, bardzo dobrej pamięci. Kiedyś była jakaś defilada wojskowa, on podszedł do jednego z żołnierzy, z oficerów, zapytał się o nazwisko. On odpowiedział Sommerstein. I on od razu, czyli jest pan prawdopodobnie ojcem majora Sommersteina. Akurat ten, to był w zasadzie kupiec w tamtym czasie, z którym on rozmawiał, tak bał się powiedzieć władcy, że się myli. I odpowiedział, no wszystko możliwe. Także to oczywiście anegdotka, nie jest pewne, że tak było, natomiast takie rzeczywiście opowieści krążyły o władcy, ale też jest druga, którą możemy uznać za całkowitą prawdę, czyli fakt, że Franciszek Józef był osobą, nazwijmy to, dyżurującą. Czyli każdy poddany mógł w zasadzie pojechać do Wiednia, spotkać się z cesarzem i przedstawić swoją sprawę. Znamy między innymi zapisy z ziemi strzyżowskiej, że rzeczywiście tam akurat pewna chłopka bodajże zdecydowała się pojechać do cesarza, bo miała tam jakaś droga przebiegać czy coś takiego przez jej pole. Przedstawiła sprawę cesarzowi, no i sprawa została rozwiązana. Rzeczywiście, także to też nie jest tak, że on tylko słuchał i machał to wszystko ręką. Rzeczywiście interesował się tymi sprawami państwowymi. Z tego też względu ten sentyment wobec tej postaci jest szeroko obecny. I to wydaje się, że nie tylko tu u nas na tych ziemiach Galicji, ale również w części innych krajów. Jest pewien wyjątek, ale o tym może kiedy indziej. W każdym razie warto też wspomnieć, że cały czas mówimy tutaj rzeczywiście Galicja, jako władca Galicji. Też pamiętajmy o tym, że cały ten zabór obejmował wiele miast, prawda? Kraków, Lwów, Przemyśl, oczywiście Rzeszów, Nisko, te tereny, o których będziemy mówić, czyli dzisiejsze Podkarpacie, ale również Małopolskę. I w każdym razie, no, on nie był władcą dość odległym, dlatego że chętnie podróżował też również i na te tereny. Z tego też względu, no śmiało można powiedzieć, że on był takim władcą, nazwijmy to, ich realnego świata. Czyli ten cesarz był, może powiedzieć, że na wyciągnięcie ręki to za dużo powiedziane, ale z tego wszystkiego, co opowiedziałem, no wskazać można, że był taką osobą dość pełną sentymentów, zapału do pracy i przede wszystkim żądnym kontaktu z mieszkańcami. No to mogło wyniknąć też częściowo z tego, że te początki jego panowania były dość skomplikowane i bardzo burzliwe.
8: Tutaj mówisz o tym, jak cesarz podróżował właśnie po różnych częściach monarchii, między innymi właśnie do Galicji. I tutaj moje pytanie, jak właśnie mieszkańcy Galicji reagowali właśnie na te wizyty cesarza? Czy oni uważali właśnie Franciszka Józefa jako takiego dobrego ojca narodu, czy raczej takiego odległego władca?
7: To znaczy tak, to nie był władca Polski, można powiedzieć. Habsburgowie nie byli władcami Polski, choć oczywiście kilkaset lat wcześniej próbowali nimi być, ale to zupełnie inna historia. Natomiast rzeczywiście był władcą państwa zaborczego, ale bardziej trzeba patrzeć na ten problem dość szerzej. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście Polacy utrzymywali, prawda, kontakty z innymi, można powiedzieć, mieszkańcami innych zaborów. I generalnie, mimo że zabór austriacki w początkowych latach był rzeczywiście zaborem dość surowym, jeśli chodzi o kwestie swobód i prawa dotyczącego kultury polskiej, o tyle ten czas, kiedy przekształciły się, można powiedzieć, Austria w Austro-Węgry, czyli tutaj 1867 już, mówimy o tym roku, no tutaj już nasi dziadkowie, pradziadkowie zaczęli dostrzegać, że nie jest tak źle, bo w gruncie rzeczy pewne swobody były i Franciszek Józef był trochę ich takim uosobieniem, że okej, nie jest to może nasz człowiek bezpośrednio, ale jednak możemy dzięki niemu więcej. Więc tak, uważano go jednak mimo wszystko za dobrego władcę w wielu częściach imperium, również na terenie Galicji. I tu mogę powiedzieć też taką anegdotkę dość ciekawą, jak mamy na przykład to pogranicze, prawda, ziemię, tak, gdzie się stykały trzy zabory. Często było tak, że chłopi przechodzili czasami z jednej części na drugą po to, żeby na przykład popracować, bo tam mieli pracę akurat w polu zapewnioną. I kiedy stykali się z tamtejszą administracją, czy właśnie z Polakami z tamtych zaborów, to byli zaskoczeni na przykład, że oni sobie śpiewali przy pracy jakieś tam pieśni. Okazało się, że w Rosji jest to zakazane i to więzieniem. Także to był taki kontrast, prawda? Także mimo wszystko może i widzieli w nim zaborcę, ale też i gwaranta możliwości działania, gwarant takiego porządku pewnego. Także jednak, zresztą jak porozmawiamy sobie właśnie z dziadkami, jeśli ktoś jeszcze ma takich już bardzo starych, może nie, ale jeśli ktoś jeszcze jakichś tam pradziadków pamięta swoich dawnych, no to może robili to, co moja prababcia, czyli mówili, że najlepiej to nam było za Franciszka Józefa. Także to jest taki, można powiedzieć, paradoks, więc wydaje mi się, że tak, w jakiś tam sposób cieszył się on dość sporą estymą.
8: Tutaj wcześniej wspominałeś o tym, że właśnie cesarz podróżował po konkretnych właśnie miastach galicyjskich i jednym z tych miast był Rzeszów. Jak właśnie przebiegła wizyta cesarza w Rzeszowie i w którym to było roku?
7: Ta wizyta odbyła się w październiku 1851 roku, a więc no widzimy, że to był czas, kiedy to był stosunkowo młody mężczyzna, prawda, 21 lat wciąż zbierał doświadczenie i tego typu wizyty też miały na celu właśnie pokazanie mu jego imperium, też nabycie pewnej wiedzy o tym, jak funkcjonują mieszkańcy. I co jest dość istotne, akurat ta wizyta w Rzeszowie, ona stanowiła część tak naprawdę całej jego trasy, w związku z czym ta wieść się rozchodziła, prawda, że cesarz zmierza, że tak powiem, w ich kierunku. To był cały orszak przygotowany od strony Krakowa, także to było relacjonowane też przez ówczesne media dość dobrze. I w sumie zachował się taki opis akurat z Gazety Lwowskiej relacjonujący tę wizytę i może ja go też przeczytam, żeby też nasi słuchacze mieli w jakiś sposób obraz tej sytuacji, jak to wcześniej wyglądało i dlaczego to było też takie ważne przeżycie, prawda, i dla ówczesnych dziennikarzy, ale przede wszystkim dla mieszkańców. W Rzeszowie oczekiwało jego cesarską mości przy wzniesionej u bram miasta bramie honorowej, magistrat miasta, obywatelstwo miejskie, i przełożony gminy izraelickiej. Przed kościołem farnym zebrane licznie duchowieństwo, a przed zabudowaniami urzędu obwodowego, gdzie jego cesarska mość wysiąść raczył, jego ekscelencja wojskowy komendant kraju, książę Edmund Schwarzenberg, wszystkie władze cywilne i wojskowe, wiejska szlachta i młodzież szkolna i wszędzie witano najwyższego gościa nieustannymi okrzykami radości. Oczywiście ten opis może być trochę trudny w odbiorze dla słuchaczy, dlatego że jest to język typowo raczej staropolski, którym już nie mówimy, konstrukcje zdań i tak dalej, ale widzimy, że już możemy sobie wyobrazić pewne lokacje, prawda, fara, wojsko. Wojsko to było dość istotne, dlatego że musimy pamiętać, że 1851 rok to pierwsza faza panowania Franciszka Józefa, kiedy on jednak stara się umacniać swoją władzę i ma w dalszym ciągu ambicje, aby powalczyć o coś na arenie międzynarodowej. Dlatego też te spotkania z żołnierzami miały też na celu budowanie morale wśród wojska. W każdym razie warto też wspomnieć, że łącznie tych żołnierzy wówczas, którzy wzięli udział w bezpośrednim spotkaniu z cesarzem, było 128. Oni odebrali wtedy odznaczenie, także to jest też ważne akurat, że władca starał się jednak doceniać też w jakiś sposób wojskowy. No, on swoją drogą też jako taka ciekawostka warto wspomnieć, że Franciszek Józef nocował w Rzeszowie, także to nie była taka wizyta, prawda, że przybył, witajcie, jedziemy dalej, tylko no rzeczywiście pobył tu chwilę, odwiedził koszary, sąd. Także no, starał się rzeczywiście poznać dobrze tą społeczność, która...
8: Czyli był takim cesarzem podróżnikiem, można powiedzieć.
7: No tak, zresztą no, pamiętajmy, no, to jest tradycja w jakiś ten sposób, prawda, jeszcze za czasów średniowiecza, no to dwory w ogóle wędrowały, nie miały jakiejś stałej siedziby jako takiej. Później trochę może się to zmieniło, no ale też doświadczenia Wiosny Ludów no, pokazały też Franciszkowi Józefowi i jego otoczeniu, że ten kontakt z mieszkańcami imperium jest bardzo ważny.
8: I że trzeba trzymać rękę na pulsie.
7: Tak, zdecydowanie trzymać rękę na pulsie i nie bunkrować się, prawda, za murami pałaców, bo może się to naprawdę źle skończyć.
8: A czy właśnie obecność cesarza w Rzeszowie wpłynęła może na dalszy rozwój Rzeszowa?
7: Tu bym akurat nie przesadzał z interpretacją tej wizyty, bo jednak jakichś wielkich decyzji tam nie zarządzono, prawda? Tam w większości przypadków taką chyba największą zmianą było to, że wypłacono świadczenia weteranom i w zasadzie to było taki, można powiedzieć, główny punkt programu, główny taki rezultat tej wizyty. To miało bardziej znaczenie takie propagandowe, bym powiedział, i po prostu pokazanie się cesarzowi. Zresztą też pamiętajmy, że on tych wizyt dość dużo miał.
8: Dzisiaj byśmy powiedzieli, taki dobry PR sobie robił.
7: Tak, jak mamy te wszystkie busy, prawda, co w kampaniach jeżdżą, to troszkę bym to porównał do tego. Powiedzieć, pokazać się, to przede wszystkim.
8: Tutaj mówiliśmy o wizycie cesarza w Rzeszowie, ale wiem też, że cesarz właśnie wracał do jednego z galicyjskich miast kilkukrotnie. I mowa tutaj oczywiście o Przemyślu.
7: Tak, zgadza się. Ten jego pierwszy pobyt odbył się w 1851 roku.
8: Czyli w tym samym, kiedy w Rzeszowie.
7: Tak, to była, nazwijmy to, ta sama trasa, prawda? Drugi z kolei moment był kilka lat później, bo w 1855 roku. No i był też jeszcze, była też jeszcze trzecia wizyta w 1880 roku. I bodajże też, jak dobrze pamiętam, w 86. No, oczywiście tak rzucam datami.
8: A jakie właśnie były cele tych wizyt?
7: Właśnie, no, musimy tutaj pamiętać, że Przemyśl to akurat miejsce, prawda, gdzie była twierdza, gdzie znajdowały się wtedy, można powiedzieć, ważne szlaki transportowe, zresztą rozwijane i między innymi z tym też były związane wizyty, że po prostu budowano koleje, prawda, on je wizytował wojsko, także no wtedy też Przemyśl miał większe znaczenie, prawda, Rzeszów był z kolei takim, nazwijmy to, mniejszym bratem Przemyśla, także to były też wizyty, które miały na celu inspekcję wojsk, prawda, właśnie w tej, czy jak wspomniałem, fortyfikacji, budowę też mostów, między innymi na Sanie akurat. On mniej więcej całą tą okolicę właśnie wizytował właśnie przy okazji jakichś różnego rodzaju inwestycji na tych terenach. No i można powiedzieć śmiało, że też starał się mieć dobre relacje, prawda, z przedstawicielami duchowieństwa, bo między innymi też spotykał się z przedstawicielami różnych wyznań. Zresztą słyszeliśmy, prawda, przy okazji wizyty w Rzeszowie, że na spotkanie z nim wyszedł także przedstawiciel gminy żydowskiej. Także to też istotne, że polityka Habsburgów Franciszka Józefa też musiała się opierać na takiej tolerancji pewnej, bo jakby nie patrzeć, jeśli mamy różne narody, no to też mamy różne religie, prawda, na tych terenach i to nie było łatwe, żeby, prawda, zarządzać takim państwem, no bo trzeba było w jakiś ten sposób, ja przepraszam na to określenie, każdego dopieścić, prawda?
8: A jak właśnie mieszkańcy Przemyśla reagowali na te wizyty cesarza? Czy oni byli, nie wiem, szczęśliwi, czy było im to zupełnie obojętne?
7: Zdecydowanie nie było im to obojętne, to znaczy generalnie sama wizyta władcy w tym okresie w jakimkolwiek miejscu, no budziła pewne zainteresowanie, no bo wtedy, kiedy ta komunikacja nie była taka rozwinięta, no to było coś jak wizyta, prawda, z daleka, nagle z jakiegoś mitycznego Wiednia, przynajmniej tutaj mówię o takiej perspektywie zwykłych ludzi, przyjeżdża ten wielki władca, którego portrety się wszędzie wiszą. Także tak jak mamy w Asterixie, prawda, tę scenę, gdzie Asterix i Obelix, żeby rozpoznać Cezara, prawda, biorą monety i każą mu się spojrzeć w boku, bo nie wiedzą, czy to on. Także to tak oczywiście humorystycznie mówię, ale faktycznie było to w tym coś takiego podniosłego i nieco niewiarygodnego. I też pamiętajmy, no te trasy były dość napięte, nie? Ja przeczytam akurat taki, można powiedzieć, może fragment z wizyty z 1880 roku, który też nieco pokazywał, jak w zasadzie to przebiegało. Z Krakowa wyjechał Franciszek Józef 4 września, udając się na wielkie manewry do Krysowiec pod Mościskami. Podróż była dalszym ciągiem lojalistycznych manifestacji ludności, która przybywała z najdalszych terenów Galicji i gromadziła się przy torach oraz na stacjach. Franciszek Józef cały czas stał przy oknie wagonu i dziękował stojącym tłumom. Wzdłuż stacji, gdzie pociąg nie przystawał, przyjeżdżano w zwolnionym tempie. Zatrzymywano się w Bochni, Tarnowie, Czarnej, Dębicy, Jarosławiu, Przemyślu i Mościskach. Krysowice, bogaty majątek ziemski będący wówczas własnością hrabiego Stanisława Statnickiego, stał się wówczas siedzibą cesarza. Cesarz zajął front pierwszego piętra pałacu i urządził się zaraz zgodnie ze swoimi obyczajami. Wstawał około 4 rano, wysłuchiwał nabożeństwa odprawianego w kaplicy zamkowej, a następnie spacerował po parku. Po powrocie z przechadzki nakazywał swojej obecności doić krowę, pił świeże mleko i odjeżdżał konno na manewry. Przebieg tych manewrów, śledzonych z dużym zainteresowaniem przez opinię polską w Galicji, był aż nadto przejrzysty. Armia austriacka dowodzona przez księcia Albrechta miała stawić czoła nieokreślonemu przeciwnikowi atakującemu ze wschodu. Także no widzimy, ludzie czekali, prawda, na ten przejazd w jakiś sposób, kiedy tylko się dowiedzieli, że cesarz w pobliżu jest, że już jedzie, że będzie niedługo. Także no, podobne sceny, pamiętam, były też zapisane m.in. właśnie na tych terenach południowego Podkarpacia, w okolicach ziemi strzyżowskiej. No to było duże wydarzenie, a cesarz też starał się w jakiś sposób dogodzić wszystkim obywatelom, no i też właśnie pokazuje to też ten opis, prawda, że jednak nie chował się, nie zasłonił zmęczeniem, tylko jeśli zaszła taka potrzeba, to pociąg zwalniał, żeby chociaż na moment ci mieszkańcy mogli zobaczyć, jak władca wygląda.
8: Dzisiaj byśmy to mogli porównać na przykład do takiej wizyty na przykład papieża w jakimś kraju, gdzie on właśnie odwiedza różne miasta, jest na przykład w Hiszpanii i odwiedza Barcelonę, Madryt i właśnie ma taką swoją trasę, gdzie ci ludzie właśnie wychodzą mu na powitanie, a później papież ma jakieś tam obowiązki i odwiedza różne miejsca.
7: Tak, no też pamiętajmy, że papież jest nie tylko przywódcą religijnym, ale jednak też i państwowym. On jest monarchą, władcą notabene absolutnym Watykanu. Także oczywiście to oficjalnie w praktyce ta władza jest dzielona, no ale tak zawsze było. I wydaje się, że to porównanie jest dość trafne właśnie z tego też względu, że to pokazuje też, jak bardzo ta postać monarchy, prawda, czasem działa na tą wyobraźnię, że widzimy kogoś, kto jest z oddali, prawda. No i też oczywiście napięty kalendarz, obowiązki, no i to wszystko robiło, prawda, pewne wrażenie i w tamtym czasie i dzisiaj akurat przy okazji wizyt papieża.
8: Wcześniej wspominałeś o tym, że jak właśnie cesarz odwiedzał te różne miasta galicyjskie, to że właśnie ludzie przyglądali mu się, nie? Byli ciekawi, jak on wygląda. I tak się zastanawiam właśnie, w jaki sposób Franciszek Józef był przedstawiany na takich portretach, obrazach. Czy to, jak on wyglądał w rzeczywistości, pokrywało się z tym, jak wyglądał właśnie na tych portretach? Dzisiaj byśmy powiedzieli tak, takie oczekiwania versus rzeczywistość.
7: Raczej tak. Wydaje mi się wręcz, że nawet dzisiaj, jakbyśmy tak zapytali albo chociaż pokazali zdjęcie Franciszka Józefa z tamtego okresu,
8: no to pewnie będzie się nam kojarzył z takimi dużymi wąsami.
7: Tak, z już taką łysiną lekko, choć to oczywiście już w późniejszym czasie. Ale tutaj już też nie było za bardzo miejsca na przekłamania w portretach z bardzo prostego powodu. Za Franciszka Józefa, no to już się zaczęła upowszechniać, prawda, fotografia. Także to już był władca, który był nie tylko malowany, ale również i fotografowany. Czyli można powiedzieć, że miał trochę bardziej przerąbany niż jego poprzednicy.
8: Przechodząc dalej, chciałabym cię zapytać o to, czy cesarz odwiedzał także takie mniejsze miejscowości, nie tylko miasta.
7: Generalnie zdarzało się to, ale było to raczej przypadkowe, jeśli mówimy ogólnie o ziemiach austro-węgierskich. Natomiast w przypadku ziem galicyjskich, no to bardziej się to ograniczało, wiadomo, podróż kolejowa, prawda, czyli też pewne ograniczenia w związku z tym, ale też tu chciałbym zaznaczyć, to też nie jest tak, że on tak jakby zostawiał te miejscowości same sobie. Z jednej strony dlatego, że tak jak już wspomniałem na początku, prawda, on potrafił przyjąć chłopów z innych terenów u siebie i porozmawiać z nimi.
8: Nie, w ogóle właśnie, przepraszam, że ci przerwę, ale tak właśnie się zastanawiałam, jak ta kobieta, ta chłopka z okolic właśnie Strzyżowa, ona dostała się tam do tego Wiednia, no bo to jest mnóstwo kilometrów.
7: Tak, to jest cała wyprawa i jeszcze musiała sobie zarezerwować tam czas w Wiedniu.
8: Bo właśnie skąd miała właśnie takie pieniądze, żeby udać się właśnie na audiencję u cesarza. To mi się tak właśnie pierwsze nasunęło na myśl, nie? Skąd taka chłopka w XIX wieku miała taką możliwość?
7: Z jednej strony oszczędności, z drugiej strony też pewnie jakieś zbiórki od sąsiadów, którzy może byli w podobnej sytuacji. Tak mi się wydaje, że w takim przypadku ona by musiała być taką, nazwijmy to, dyplomatką, prawda?
8: Albo sołtysem wsi.
7: Czy sołtysem nie była akurat, bo była zwykłą kobietą, po prostu poszkodowaną przez te inwestycje, przez te plany, nie mogła się dogadać z urzędnikiem, no to poszła do szefa w tym przypadku. No i widocznie jakoś tam udało

0: napięte.
1: Tak, no dlatego też właśnie cały czas, prawda, przy tym biurku siedział i nawet jak się zwiedza w Wiedniu rezydencję cesarską, ja polecam, akurat miałem okazję być dwukrotnie i widzieć to biurko akurat cesarza właśnie, no to działa to trochę na wyobraźni i można mniej więcej ułożyć sobie na podstawie tego, co się tam widzi, jak to musiało wyglądać. Ale wracając już do kwestii kontaktów Franciszka Józefa z takimi mniejszymi miejscowościami, one objawiały się różnorako, bo oczywiście z jednej strony cesarz mógł przyjmować w Wiedniu, mógł spotykać się w trakcie swoich tras, prawda, z przedstawicielami wsi, bo jak pamiętamy z opisu jednej z gazet, no przyjeżdżali też ludzie z innych części, prawda, Galicji, ale też i dość ciekawy jest przykład Niska, bo akurat tam kwestia była budowy kościoła. Komitet zawiązał się, jak dobrze pamiętam, w 1891 roku. No i tak naprawdę sam Franciszek Józef, ale też i jego córka wpłacili na budowę tego kościoła dość dużą kwotę. Akurat nie wiem, gdzieś pewnie się to musiało zachować, informacja ile dokładnie. Natomiast faktem jest, że też między innymi dzięki tej wpłacie udało się tą budowę zakończyć. Trwała ona kilka lat, bo zakończono ją w 1896. Także to jest taka namacalna, prawda, pozostałość, czy różnego rodzaju kościoły, jeśli widzimy wśród fundatorów właśnie samego cesarza, czy jakieś też szkoły. Tak jak mówię, Habsburgowie czuli się odpowiedzialni w jakiś sposób za swoje imperium. Oczywiście byli różni władcy, no ale jednak akurat właśnie Franciszek Józef jest tym pozytywnym przykładem, jeśli chodzi o takiego gospodarza.
0: I teraz tak już powoli przechodząc do podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy, jak właśnie oceniłbyś rządy Franciszka Józefa w kontekście właśnie Galicji?
1: Utarł się termin wielokrotnie, zresztą też używany przeze mnie, bieda galicyjska, prawda? Natomiast też pamiętajmy, że to jest w pewien sposób mit też trochę. Znaczy, było ciężko, Galicja rozwijała się dość powoli, ale się jednak rozwijała. Także ze względu na politykę Franciszka Józefa, który ostatecznie, co prawda, nie obyło się bez pewnych turbulencji i wydarzeń, które go do tego skłoniły, ale jednak nadał Polakom i innym narodom autonomię. To jest bardzo ważne, bo musimy to porównać, jak wspomniałem wcześniej, z innymi zaborami. Tak naprawdę dzięki temu, że Austriacy, że Franciszek Józef umożliwiali funkcjonowanie instytucji polskojęzycznych, rozwój kultury na tych terenach, późniejsze państwo polskie po 1918 roku miało możliwość tak naprawdę jakiejś takiej podstawy, prawda, tworzenia czegoś nie od samych początków, ale już budowanie na twardych fundamentach.
0: Czyli pozwolił jakby stworzyć takie podwaliny nowego państwa polskiego.
1: Tak, no pamiętajmy, że tutaj należy wspomnieć o tym, że między innymi ta rola, prawda, uniwersytetów i ośrodków takich jak właśnie między innymi Lwów, no to właśnie to wszystko sprawiało, że późniejsze państwo polskie, no, mogło naprawdę czerpać z pewnych źródeł. Także zdecydowanie tutaj ta polityka Franciszka Józefa była pozytywna pod tym względem z pewnością. I oczywiście wiadomo, że po jego śmierci i późniejszym rozpadzie Austro-Węgier to dziedzictwo zniknęło, zresztą ono było nie do utrzymania w jakiś sposób, jeśli mówimy o samym państwie. Natomiast no, pamięć o Franciszku Józefie pozostała żywa na długie lata wśród mieszkańców tych terenów i widać to również obecnie, jeśli pojedziemy na przykład do Przemyśla i bierzemy udział w różnych imprezach kulturalnych. To jest często powoływanie się czy to na wojaka Szwejka, który w zasadzie jest tak naprawdę historią częściowo o tamtych czasach, ale i ogólnie, prawda, ta postać się przewija w naszej historii.
0: I jakie jeszcze właśnie elementy dziedzictwa tego okresu możemy zobaczyć dzisiaj w tych miastach, o których mówiliśmy, czyli właśnie w Przemyślu, Rzeszowie czy w Nisku?
1: Wydaje się, że jest ich bardzo dużo. No nawet jeśli udamy się, mamy cmentarz przy ulicy Targowej, jeśli przejdziemy alejkami, no to natkniemy się na groby w języku, na nagrobki w języku niemieckim, z jasnym akurat powołaniem. No tak było bodajże, pamiętam do tej pory Józefinę Powa między innymi. Takie nazwiska pojawiają się niemieckie, węgierskie. Jeśli spojrzymy na historię rzeszowskich kamienic, ale też i między innymi na różnego rodzaju parafie, prawda, tak jak na przykład ta wspomniana przeze mnie w Nisku, czy w Przemyślu, czy w innych częściach, no to widzimy, że to dziedzictwo jest żywe.
2: SK Przemyśl News.
3: Wsiadamy do naszej radiowej rakiety i zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.

0: Aż Widak, zapraszam.
1: SK Przemyśl.
0: Władze Przemyśla podpisały już umowę na przebudowę kompleksu przy ulicy Dworskiego 100, w którym będzie się mieściła nowa siedziba Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących. Na miejscu powstaną nowe sale lekcyjne, rozbudowana zostanie sala gimnastyczna, pojawi się też winda i nowe miejsca parkingowe. Mówi prezydent Przemyśla Wojciech Bakun.
2: Podpisujemy umowę na przebudowę budynku przy ulicy Dworskiego 100. To jest były budynek tak zwanego elektromechanika kiedyś. Wszyscy na to mówili. Do niedawna jeszcze część Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 1 w Przemyślu. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego od zeszłego roku, znaczy od tego roku szkolnego przeniosło się całkowicie na lewą stronę ulicy Dworskiego do budynków 97 i 99. Natomiast zgodnie z zapowiedziami, zgodnie z takim projektem wieloletnim, budynek przy ulicy Dworskiego 100 będzie przystosowywany do przyjęcia Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu. Z naszej strony najważniejsze, Szanowni Państwo, będzie to, żeby dochować terminów, tak, dlatego że wiemy, że zadanie jest spore, natomiast my jesteśmy w zasadzie niezdeterminowani, tylko jesteśmy praktycznie przygotowani do tego, żeby przyszły rok szkolny 27-28 zaczynać już w nowym budynku. Wiemy, że zostawiamy sobie bardzo niewiele czasu na same przenosiny szkoły, stąd, żeby ten pierwszy dzwonek w szkole zabrzmiał 1 września 2027 roku, to trzeba naprawdę sporo zaangażowania, żeby nie było poślizgu. I tutaj to przede wszystkim chyba będzie takim naszym priorytetem, oczywiście jakość wykonania i dobre przeprowadzenie tej inwestycji. Mamy jeszcze sporo pomysłów na duże inwestycje i też pani skarbnik mówi, że też całkiem sporo środków na to. Także myślę, że te duże inwestycje też się będą sukcesywnie pojawiać. Proszę mi wierzyć, że pomysłów nie brakuje. Z pieniędzmi też pewnie sobie poradzimy. Bardziej chodzi o to, żeby projektować miasto na przyszłość w taki sposób, żeby ci mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, którzy będą tu mieszkać, żeby mogli z tego korzystać, a koszty utrzymania tej całej infrastruktury i tych wszystkich obiektów dla miasta nie były takie, które w przyszłości będą nie do udźwignięcia. Także to jest między innymi. Zresztą to, co w tej chwili robimy, czyli przeniesienie szkoły elektronika, to jest jak najlepszy przykład właśnie tego, że z kilku budynków, które są już trudne do adaptacji na poziomie takiego XXI wieku, przenosimy szkołę do nowego obiektu, który będzie i ekonomiczniejszy w utrzymaniu i zdecydowanie lepszy z punktu widzenia uczniów i nauczycieli. No taka szkoła XXI wieku.
3: Cieszymy się bardzo, że przenosimy za jakiś czas tak zwany elektronik, że polepszą się warunki dla uczniów przede wszystkim i baza dla kształcenia i zawodowego, i ogólnokształcącego, ponieważ to jest zespół szkół, czyli liceum i technikum. No i mam nadzieję, że wszystko sprawnie pójdzie. Zadanie nie będzie łatwe, jak już na pewno wiemy. My tylko chcemy, żeby w 2027 roku, 1 września, Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących zmienił swoją siedzibę na kampusa elektronika i będziemy trzymać kciuki. Ja dziękuję bardzo pani skarbnik i panu prezydentowi za znalezienie środków, aby tę bazę dydaktyczną, która już od wielu lat w mieście Przemyślu, którą od wielu lat w mieście Przemyślu polepszamy. Cieszę się bardzo, ponieważ ten budynek, którym jest obecny elektronik, no to już jak wiemy, to są czasy już i standardy nie na obecne czasy i lata. Także mamy nadzieję, że elektronik będzie się rozwijał, a my jako miasto będziemy zbierać owoce tego rozwoju.
2: My zauważamy na rynku, że te oferty, które ostatnio pojawiają się w przetargach, raczej ta kwota, którą zabezpieczamy, jest troszeczkę wyższa niż niższa. To wynika z tego, że przez kilka lat mieliśmy problem galopującej inflacji i zazwyczaj było zupełnie na odwrót. I firmy, które składały oferty, też tą ofertę składały w oparciu o pewną prognozę wskaźnika inflacji, bo mogło się okazać tak, że robimy inwestycje przez 2 lata, ale w przyszłym roku materiały budowlane będą o 50% droższe, stąd te oferty też jakby zabezpieczały to ryzyko. Tutaj faktycznie ta kwota zabezpieczona była dużo wyższa. Ona też była, można powiedzieć, tak bardzo bardzo nad wyraz szacowana przez nas i tutaj cieszymy się, że udało się osiągnąć i oczywiście dziękujemy firmie, że firma złożyła taką ofertę. Udało się wygenerować trochę oszczędności i te oszczędności oczywiście przeznaczymy na kolejne zadania. Jakby nic w mieście nie zginie, środki, które się pojawią. Zresztą ja powiem zupełnie uczciwie, z panem dyrektorem też rozmawialiśmy. Być może też trzeba będzie pomyśleć o zakupie części wyposażenia takiego podstawowego typu, jakieś tam ławki, krzesła, no bo szkoda dać nowy budynek, nowy obiekt i przenosić tam stare meble. Być może uda się zabezpieczyć też kwotę na takie wyposażenie. Zupełnie inną sprawą jest to, że nasze szkoły, mimo że inwestujemy w tej chwili coraz większe środki i w jakieś modernizacje sali, budowę sali zaraz przy szkole numer 15 i dwie hale dopiero żeśmy wybudowali przy pierwszym liceum i przy 14. Sporo remontów idzie w zespole szkół ekonomicznych. Też spore skrzydło będzie remontowane. To te potrzeby cały czas są i one są, może nie, że nie maleją, ale jakby wchodzimy na coraz poważniejsze poziomy inwestycyjne. Już czasami nie wystarczy tylko remont i wymiana instalacji. Już często przebudowujemy jakieś skrzydło, rozbudowujemy jakieś zaplecze szatniowe i tak dalej. Stąd no, na pewno te środki się przydadzą w innych zadaniach.
1: SK Przemyśl.
0: Za kilka tygodni ruszy sezon kąpieliskowy. Z tego powodu podkarpacki sanepid opublikował listę miejsc, w których będzie można się popłuskać. I tak w tym roku dostępnych będzie aż 12 kąpielisk. Wśród nich będzie plaża Ostrów w powiecie przemyskim, mówi Maria Kubicka-Kudła z podkarpackiego sanepidu.
4: 1 czerwca zgodnie z ustawą Prawo Wodne tradycyjnie rozpoczyna się w Polsce sezon kąpielowy. Potrwa on aż do 30 września. Jego przygotowanie to proces, który zaczyna się na długo przed pierwszymi upałami. Organizator kąpieliska już do końca grudnia roku poprzedzającego sezon musi złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wpisanie planowanego kąpieliska do wykazu. Do 20 maja Rada Gminy określa w drodze uchwały wykaz kąpielisk na swoim terenie, a władze lokalne odpowiadają za jego aktualizację. Jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa w kąpieliskach jest nadzór sanitarny, który sprawują państwowi, powiatowi inspektorzy sanitarni. Bezpieczne kąpiele są możliwe wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników i objętych nadzorem sanitarnym, czyli w miejscach zgłoszonych jako kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, gdzie jakość wody jest systematycznie badana. W innych miejscach nieoznakowanych, bez dozoru ratownika, korzystanie z kąpieli wiąże się z dużym ryzykiem. W nadchodzącym sezonie mieszkańcy i turyści w województwie podkarpackim będą mogli skorzystać z 12 kąpielisk zlokalizowanych w 8 powiatach. Warto zaznaczyć, że na naszym terenie w bieżącym sezonie letnim rozpoczną funkcjonowanie 2 nowe kąpieliska. Jedno na terenie powiatu leżańskiego, będzie to zalew Floryda w Leżańsku, i jedno na terenie powiatu przeworskiego. Będzie to kąpielisko w Gniewczynie Łańcuckiej. Pierwsze kąpieliska rozpoczną swoje funkcjonowanie już w połowie czerwca, a kolejne wraz z rozpoczęciem wakacji. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne, poza kąpieliskami mogą być również tworzone miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które mogą funkcjonować przez okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni w roku kalendarzowym. Aktualne informacje dotyczące jakości wody, a także terminy rozpoczęcia i zakończenia sezonu kąpielowego w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli będą dostępne m.in. w serwisie kąpieliskowym, na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. A jak bezpiecznie się kąpać? Przede wszystkim należy wybierać zawsze miejsca bezpieczne. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które są wyznaczone oraz strzeżone przez ratowników. Kąpiemy się, gdy wywieszona jest biała flaga, która oznacza, że kąpiel jest dozwolona i bezpieczna. Czerwona flaga zawsze oznacza zakaz kąpieli, czyli zakaz wchodzenia do wody. Brak flagi natomiast sygnalizuje, że ratownik nie pełni dyżuru. Dlatego kąpiel odbywa się na własną odpowiedzialność. Zwracajmy również uwagę na znaki i tablice umieszczone na kąpielisku. Znajdują się na nich szczegółowe informacje dotyczące danego miejsca, plaży i ewentualnie występujących zagrożeń. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu kąpieli. Warto również zwrócić uwagę na zakwit sinic, potocznie nazywany zakwitem glonów lub zakwitem wody. Wystarczy kilka dni upałów, aby pojawił się masowy rozwój tych organizmów. W efekcie zmienia się barwa wody, obniża się jej przejrzystość, powstaje piana. Zakwity mogą powodować też nieprzyjemny smak i zapach wody. W takiej wodzie bezwzględnie nie należy się kąpać, ani nawet do niej wchodzić.
1: SK Przemyśl.
0: Trwa nabór do 10. edycji akcji Listy dla Ziemi. Do udziału zaproszone są dzieci i młodzież z Przemyśla, od przedszkolaków i uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadanie polega na stworzeniu pracy plastycznej lub napisaniu listu do dorosłych, który zwróci uwagę na problemy środowiska, mówi Katarzyna Bauer-Maj z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
5: Proszę powiedzieć na początek, skąd wziął się pomysł na zorganizowanie właśnie takiego konkursu tutaj w Przemyślu? No i od ilu lat on jest organizowany?
6: Tak się składa, że konkurs jest już organizowany od 2017 roku. W 2017 roku była to pierwsza edycja konkursu Listy dla Ziemi. Jest to konkurs, który został zainicjowany przez Fundację Ekologiczną Arkę. Konkurs ten przenieśliśmy tutaj do naszego miasta. W tym roku jest to już okrągła, bo 10. edycja tego konkursu Listy dla Ziemi. Tak więc zapraszam zarówno dzieci z przedszkoli, jak i uczniów szkół naszych podstawowych, jak i ponadpodstawowych do wzięcia udziału już w 10. edycji konkursu Listy dla Ziemi. Jest to akcja, która w bardzo prosty sposób zachęca do refleksji nad stanem naszej planety i tym, co każdy z nas może zrobić, by lepiej o nią dbać. Jest to też ważny głos naszego młodego pokolenia, dlatego że młode pokolenie coraz częściej przypomina nam, jak istotne są codzienne nasze wybory, na przykład oszczędzanie wody, oszczędzanie plastiku, segregacja odpadów, a wiadomo, że takie inicjatywy budują świadomość ekologiczną, a także inspirują do realnych zmian.
5: To chciałbym zapytać o te prace, które są zgłaszane przez dzieci i młodzież. Co muszą zawierać te prace? Bo to rozumiem, że mogą być prace w różnych formach.
6: Tak, dokładnie. Prace, jak pokazuje doświadczenie, zarówno składane są w formie listów pisanych do ziemi, jak i w formie prac plastycznych.
5: Oczywiście muszą zawierać przesłanie, tak? Każda praca musi mieć jakiś wydźwięk, który będzie coś, nie wiem, coś mówił, tak?
6: Każda z prac jak najbardziej ma swoje przesłanie. Prace te zwracają uwagę na problem związany ze środowiskiem, a jednocześnie są troską o to środowisko.
5: To proszę powiedzieć, co czeka na zwycięzców? Bo rozumiem, że to jest formuła konkursowa, więc będziecie rozstrzygać i wyłaniać najlepsze prace. Ile nagród zamierzacie przyznać? I czy tu będą jakieś kategorie?
6: Tak, co roku przyznawane są nagrody za pierwsze, drugie, trzecie miejsce, zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, zarówno dla dzieci i uczniów szkół podstawowych, jak i uczniów szkół ponadpodstawowych. Dodatkowo także co roku przyznajemy po 2-3 wyróżnienia w każdej kategorii.
5: To dopytam o te nagrody. Co to będzie?
6: Nie mogę zdradzić, to będzie niespodzianka.
5: Okej, a co było w poprzednich edycjach nagrodami?
6: Jako nagrody w poprzednich latach przyznawane były smartwatche, powerbanki, klocki Lego, mikroskopy, zestawy młodego ekologa.
5: To na koniec jeszcze powiedzmy, do kiedy są zgłoszenia, do kiedy można nadsyłać te prace i w jakiej formie można nadsyłać? Czy poprzez skrzynkę mailową, czy można przynosić gdzieś osobiście? Jak to wygląda?
6: W przypadku listów można to przesłać poprzez skrzynkę mailową. W przypadku prac plastycznych można je składać u nas w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska albo w budynku głównym urzędu. Prace przyjmowane są do 3 czerwca.
1: SK Przemyśl.
0: Od 11 maja, no czyli od tego poniedziałku, mieszkańcy Przemyśla będą mogli zgłaszać swoje pomysły do budżetu obywatelskiego na 2027 rok. Wcześniej magistrat zaprasza jednak na spotkanie informacyjne dotyczące zasad nowej edycji programu, mówi Łukasz Halota z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
7: Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Komisję do Spraw Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na rok 2027 od 11 maja przyjmujemy projekty z propozycjami zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Zgłaszanie to potrwa do 24 maja. W związku z tym serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Przemyśla na spotkanie konsultacyjne w dniu 11 maja o godzinie 17 w dużej sali narad tutejszego urzędu, na którym omówimy cały proces zgłaszania, weryfikacji, ewentualnych odwołań oraz kwestie samego głosowania. Kwota, jaka jest przeznaczona na budżet obywatelski na rok 2027, to 3 680 000 zł, a nowością będzie kategoria czwarta dotycząca realizacji w ramach młodzieżowego budżetu obywatelskiego.

0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich

0: przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
1: Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. A przypomnę, Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: To my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po 9:00, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata, PZ i Kasbałagane, Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 maja.

0: ale to buja, ale to rozluźnia. Timbaland i Kerry Hilson z hitem Zawsze na czasie w sobotni poranek na antenie Radia SK, 16 minut po 9. A ta historia jest teraz hitem. To prawdopodobnie pierwszy turysta na świecie, któremu zwróciły się zagraniczne wakacje. Niemiecki turysta ostatnio dostał odszkodowanie za brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie. Pan Niemiec sobie poleciał na wakacje z rodziną na grecką wyspę Kos. Na miejscu się okazało, że słuchajcie, od samego rana wszystkie leżaki były pozajmowane, zarezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte i nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas, idźmy w to. To otwiera przed nami nowe szanse. Czekamy na odszkodowanie, no nie wiem, na przykład za zimną wodę w morzu, no i też by się przydało odszkodowanie za tych wkurzających znajomych na wakacjach, prawda? Którzy przed wyjazdem wydawali się spoko, a na wyjeździe powoli zaczynają nam działać na nerwy.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: I po reklamie.

0: Ale on czaruje. Benson Boone w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie i to jeszcze, słuchajcie, nie koniec. Wielka akcja w polskim internecie trwa nadal. Mimo że charytatywny stream u Łatwoganga skończył się już dawno temu, przypomnę, udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka, to uwaga, właśnie ruszyły licytacje dla dzieci z fundacji Cancer Fighters. Wiele znanych osób wystawiło swoje pamiątki i na przykład można wylicytować srebrny medal olimpijski Władimira Semiriunija. Jest koszulka FC Barcelony z podpisem Lewandowskiego i Szczęsnego. Są rękawice Artura Szpilki. Masa tych przedmiotów. Naprawdę setki rzeczy można wylicytować, więc jeśli macie trochę wolnej gotówki, no to wpadajcie na sk.pl, tam mamy link do licytacji, no i licytujmy, a kasa trafi na konto Fundacji Cancer Fighters i pomoże dzieciom chorym na raka. Za chwilę wracam do Was z hitami na czasie po krótkiej przerwie Dua Lipa.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
8: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
9: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
11: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
12: Polędwiczki wieprzowe tylko 25,99 za kilogram. Pieczarki jedyne 9,99 za kilogram.
11: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
13: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
14: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
13: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
14: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
13: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
14: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
13: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
15: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
16: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Przemyślu największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ulica Adama Mickiewicza 30.
19: I po reklamie.

obudza na 7 minut przed godziną 10. To jest Jazzy, to są weekendowe hity na czasie, ale w ten weekend nie tylko hity na czasie dla was mamy. Załatwiamy wam najlepsze koncertowe wspomnienia tylko w Radiu SK do zgarnięcia. Uwaga, podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Jeśli chcecie takie zaproszenie zgarnąć, wystarczy, że wpadniecie na sk.pl i tam się za darmo zgłosicie. Po prostu nam udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty albo jakiegoś takiego największego fana znacie. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, a my i dzisiaj, i jutro przez cały dzień takie bilety wam rozdajemy. I po godzinie 10 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. A wcześniej najnowsze newsy w SC.

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy to pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na eska.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
6: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
7: Kiełbasa podwawelska Dobrowolscy. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Jogurt Fantazja od 98 do 118 gramów. Jedyne 2,69 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
10: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama! Teoria
9: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Przemyśl na czas. Tomasz Wilak,
14: to będzie jedna z wielu muzycznych propozycji na zbliżającą się noc muzeów w Przemyślu. Teraz zabieram Was na ulicę Jasińskiego do starej zabytkowej parowozowni, czyli do Muzeum Ratownictwa i Techniki. Jakie pojazdy będzie można tam zobaczyć?
15: Będzie bardzo duża kolekcja przede wszystkim ambulansów ratunkowych z różnych epok. Będą to na przykład duże Fiaty, Polonezy czy karetki, no tutaj służące w przemyskim pogotowiu.
14: Mówi Rafał Kijanka z Muzeum Ratownictwa i Techniki w Przemyślu.
15: Będą wozy strażackie i to też będą no, ciekawe eksponaty. Będzie też eksponat w postaci radiowozu.
14: Wystawę będziecie mogli obejrzeć od 18 do 22. Dodam tylko, że noc muzeów zaplanowano w tym roku na 16 maja.
16: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u sześciorga maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
17: Największe hity Maty w karierze na największym stadionie w Polsce. Wy to możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl za darmo, a już za chwilę dzwonię do kogoś z Was w tej sprawie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Narcotics Trust z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Możecie znajomym przekazać, że w Esce są do zgarnięcia bilety na matę. Razem ze mną teraz Ola. Cześć Ola.
1: Cześć.
0: Jak tam sobota mija? Już jakieś sprzątanie było, czy na razie leniwie?
1: Nie, my majówkę teraz zaczęliśmy, jesteśmy w Kazimierzu.
0: Wow, no to się nazywa sobota. Ja się postaram, żeby ta sobota była jeszcze lepsza. Słyszałem, że ty może wielką fanką maty nie jesteś, ale za to znasz ogromną fankę maty. Kto to jest?
1: Moja córka jest ogromną fanką maty, jej przyjaciółka.
0: Ale no to udowodnij mi, że ta córka jest fanką maty, no.
1: Udowodnij, że jesteś fanką maty.
2: Udowadniam.
1: Ale w jaki sposób możemy udowodnić?
0: No właśnie, no.
1: Jakąś piosenkę, może kiedy ma, ile mata ma lat?
0: Nie, no.
2: 26.
0: A, to dużo o macie wie. Jak córka ma na imię?
1: Nadia.
0: Nadia, a jaki jest twój ulubiony kawałek maty?
2: Echo,
0: okej. Okay. Tutaj mama napisała, że ty masz 18 niedługo. Zaraz, czy ty w tym roku maturę piszesz?
1: Nie, napisałam, że mam 18 niedługo.
0: A nie, 18 maja ma urodziny.
1: 18 maja ma urodziny.
0: Ale to postarzałem ją troszeczkę.
1: Troszeczkę tak. O jakieś 6 lat.
0: Ale to już niedługo. A zaraz, czekaj. Ola, słuchaj, to jakbyś ty wygrała, załóżmy, bilety na matę, to byś puściła tak córkę?
1: Nie, no pojedziemy razem.
0: A, okej.
1: Okay. Pojedziemy razem.
0: No, tak.
1: Zrobię to dla niej.
0: A ty w ogóle
1: jej
0: lubisz
1: przyjaciółka...
0: Lubisz matę?
1: No ja tam... Powiedzmy, że coś tam słyszałam. Może wielką fanką nie jestem, ale jak muszę, to słucham.
0: I przymkniesz uszy, jak się jakieś tam przekleństwa trafią w razie czego.
1: No niestety. Jej przyjaciółka już ma bilety, więc ona już jest teraz zafascynowana, nie?
0: A, no to postaramy się zrobić tak, żeby twoja córka nie musiała zazdrościć. To teraz daj na głośnik, bo ja tobie i twojej córce Nadii mam coś ważnego do przekazania.
1: Daj na głośnik.
0: Nadia, jesteś tam, słyszysz? Bo ja, uwaga, teraz na antenie Radia SK w tym momencie zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert maty na PGE Narodowym w Warszawie. Ten okrzyk radości potwierdza, że jest największą fanką maty, Ola.
2: Dziękuję.
0: Dobrej zabawy.
1: Dziękujemy
0: wam życzę.
1: Dziękujemy bardzo.
0: To teraz, Ola, odpalaj matę, słuchaj, ucz się dyskografii, żebyś dobrze. Potem się dobrze z córką bawiła.
1: Dobrze, dzięki.
0: Trzymaj się, hej.
3: Dzięki. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w SC.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Polędwiczki wieprzowe tylko 25,99 za kilogram. Pieczarki jedyne 9,99 za kilogram.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej.
14: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Przemyślu największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ulica Adama Mickiewicza 30.
17: I po reklamie. Eska.

Załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pauza w Radiu SK, ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy mix hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata, m.in. Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK: SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można, wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami i to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SK.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne chrupki.

0: mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
0: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
1: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
0: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
1: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
0: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Grodzki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
15: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
14: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc gonią Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
16: Punktualnie godzina 11. Sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
17: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
16: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: To chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? Jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obiad dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZOO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
16: Muszę poinformować po prostu.
17: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
18: No w sumie.
19: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć. Także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety tym razem Kazik no nie pomoże żonie w sprzątaniu, a słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
14: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
17: Polędwiczki wieprzowe tylko 25,99 za kilogram. Pieczarki jedyne 9,99 za kilogram.
16: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 7.

0: 500 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
9: Kiełbasa podwawelska Dobrowolscy. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Jogurt Fantazja od 98 do 118 gramów. Jedyne 2,69 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Przemyśl na czasie.
9: Tomasz Widak, kiermasze z lokalnym rękodziełem oraz regionalne przysmaki. Do tego plenerowe koncerty. Tak zapowiada się tegoroczna odsłona Święta Fajki w Przemyślu. W programie zaplanowano wiele atrakcji. Głównym punktem imprezy będą jednak pokazy fajkarzy.
10: Tematem przewodnim będzie fajka angielska, ponieważ od kilku lat wraz z Przemyskim Klubem Fajki nadajemy jej narodowość. I w tym roku przepadło na fajkę angielską, fajkę brytyjską. Więc wiele wydarzeń, wiele dodatkowych towarzyszących imprez będzie w tym motywie angielskim. Między naszymi uliczkami będzie przemykał Sherlock Holmes.
9: To był Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Pamiętajcie, tegoroczna odsłona Święta Fajki rusza 28 czerwca na rynku Starego Miasta.
11: Minęła 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dechowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
12: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
13: Obawiam się

0: lektury, jaka może być?
1: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
2: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
3: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że także SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
4: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
3: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś ufolutka spotyka. Na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
7: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Może poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: To są hity na czasie Damianu Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja, odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot. I już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
5: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Polędwiczki wieprzowe tylko 25,99 za kilogram. Pieczarki jedyne 9,99 za kilogram.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
7: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
8: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
7: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
8: Nie czekaj. Odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
7: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Przemyślu największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ulica Adama Mickiewicza 30.
11: I po reklamie. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Paweł Bogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę, no i Karolina się odezwała na Messengerze SK.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na trzy weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Bogaj z wami zostaje.

0: kryzysu na planie. Nigdy nie widziałem.
1: A słyszymy od mieszkańców, a w rolach głównych w filmie mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe. 14 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę z hitami na czasie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Dzisiaj świętujemy Dzień Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki. Andy Dust, łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

0: bardzo fajny, bardzo przyjemny. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej. Unia Europejska jest super, bo oczywiście, no granice znamy tylko z opowiadań, nie tak jak nasi rodzice, no ale ich przepisy czasami bywają dziwne, bywają bardziej zakręcone, no bo czytam, że raz marchewka zostaje u nich owocem, był taki skandal, innym razem ślimak staje się rybą, był taki skandal, a urzędnicy mierzyli nawet kąt wygięcia bananów z Grecji, żeby sprawdzić, czy trzymają wymiar. Był taki skandal. No właśnie, tak, tak. Tak się właśnie dzieje. Dzisiaj Dzień Unii. Życzymy wam wszystkim, żeby wasze życie było proste w Unii. No w przeciwieństwie do tych bananów.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Dua Lipa i Physical w Esce. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2-1-1-5. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2-1-1-5. Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. Radio SK. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie, albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. Trzy mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak, Liverpool, Chelsea, jak na razie 1-0, będziemy sprawdzać ten wynik. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
5: Na plaży w Góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
6: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
7: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
6: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
7: Nie czekaj. Odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
6: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
8: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Przemyślu największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ulica Adama Mickiewicza 30.
11: I po reklamie.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

szary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa talia kart.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: Byle do 15 i Weekend Junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie, ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo?
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonetty. Czy w domu, czy na zewnątrz, zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.

0: rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bebe Rexy, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia Sezon od Dawida Podsiadły, no i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Oskar Cyms słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty zostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cyms za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
0: Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
10: Autopromocja.
11: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Polędwiczki wieprzowe tylko 25,99 za kilogram. Pieczarki jedyne 9,99 za kilogram.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
4: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
5: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

Connected. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK. Tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa. No i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.

0: emocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Keno kręci nas już 18 lat.
18: A my się rozkręcamy.
17: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
19: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
20: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
17: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: 3, 17, 41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11.
28: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: I po reklamie.
30: Przemyśl na czas.

0: Ruszają tu Przemyskie Juvenalia. Gwiazdą wieczoru będzie Tymek.
1: Muzyką się żyje.
2: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka.

Edyt do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada w handlu, zawsze próbuj się targować.

0: 17 minut po godzinie 16. To był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: I po reklamie.

Radio SK.

0: Dualipa, Łatwo Ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks. Podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu Esca. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina Madonna.
0: Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 17, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Przemyślu największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ulica Adama Mickiewicza 30.
3: Domino's Pizza w Przemyślu świętuje wielkie otwarcie. Do 17 maja wpadaj po mega promocję na pyszne, chrupiące pizze. Na miejscu z dostawą albo z odbiorem. Zamawiaj na dominospizza.pl lub w aplikacji i odwiedź nas przy ulicy Grunwaldzkiej 48A. Domino's Pizza. Więcej smaku do podziału.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
4: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
5: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
4: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
5: Nie czekaj. Odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
4: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.

idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał Was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak Wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
5: Kiełbasa podwawelska Dobrowolscy. Tylko 1,99 zł za 100 gramów. Jogurt Fantazja od 98 do 118 gramów. Jedyne 2,69 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.

0: Postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak,
2: to jest mniej więcej
1: nie znaczy,
2: to samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego, ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aben w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak. Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: I po reklamie.
5: And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Duetu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

chcę. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swim. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na Matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
9: Tomasz Widak, spotkania z leśnikami, strefa wiedzy oraz punkty z lokalnymi przysmakami. Tak zapowiada się festiwal nad Chini Bieszczadem, przystanek Przemyśl. Na miejscu zaplanowano wiele atrakcji. Będą spływy kajakowe i spotkania z podróżnikami. Mówi Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
10: Przez 2 dni Przemyśl stanie się takim prawdziwym przystankiem do Bieszczad, pełnym dobrej muzyki, dobrego jedzenia, fajnych bieszczadzkich klimatów, wystaw fotograficznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, a także bloku koncertowego, który przygotowaliśmy na tę okazję. Tutaj wystąpi legenda polskiej sceny punk rockowej, czyli legendarny zespół KS-u.
9: Pamiętajcie, festiwal nad Chini Bieszczadem odbędzie się 13 i 14 czerwca w Przemyślu.
11: Muzyką się żyje.
12: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia.

Mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na sk.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z dissami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie da się zasnąć, a podium zamyka win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl. Imprezka. Imprezka. Imprezka. SK. Wczoraj razem z wami otwierałem sezon wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co wy na to? Damiano David, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Matifu czyło, cześć.

I chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayn, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hail May i Closure.

0: Things She Said to Tatu w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302. A ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach. I jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam!
0: No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku w Radiu SK, to jest imprezka, 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia Pogoń. 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechi mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corey's The Corey też za chwilę.
2: Reklama.
3: Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Przemyślu największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ulica Adama Mickiewicza 30.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service. Telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
7: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
8: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
7: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
8: Nie czekaj. Odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
7: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie Orkiestra 2026 to ich najnowszy hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19, to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
2: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielskie ustne, i polskie ustne, i mam dość.
1: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na Narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na Narodowy na Matę zgarnąć. Radio SK. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem i udawać, że go nie ma. Milky i David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK, 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka Was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 40.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym

0: piosenka o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
1: Gasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie ze Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca kwiatu jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żugaj zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień w sobotę w Uniejowie, potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekam na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na te od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio Esko. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

A i faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A co Magic System? To jest imprezka w sobotę 9 maja. Jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło, cześć, witajcie. Mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo. Ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny. To powtórka akcji, którą mogliście już poznać. A właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna. Wiadomo kiedy, wiadomo z kim. Polecicie? Nie wiadomo dokąd. No właśnie o to chodzi. Od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą, Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia. No i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć, Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

0: Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze, natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech, za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych. Mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie, kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw. Nie wracajmy do tego. Radio SK. Ja podziwiam. Marshmallow, Ellie Goulding i Awaja, Save My Love, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
7: Autopromocja.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Policeman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach. I dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że SK dodaje mocy w biegu. Tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 km no to nie słyszy się już często muzyki. Tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Sabrina Carpenter, Espresso.

0: Christian, Marky Foskars and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Wolta. I dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula, to już za chwilę.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: I po reklamie.
4: Przemyśl na czasie.
5: Tomasz Widek, nie macie jeszcze pomysłu na drugą połowę maja? Jeśli tak, zaglądajcie na Zamek Kazimierzowski w Przemyślu. Tam już 21 maja rusza koncert wypełniony brzmieniami alternatywnego rocka. Przed publicznością wystąpi bowiem zespół New Decaded. Jest to nowa formacja tworzona przez muzyków grupy Four Decaded oraz wokalistę Jakuba Prachowskiego, znanego m.in. z festiwalu w Opolu i polskich preselekcji eurowizyjnych. Autorska muzyka zespołu to połączenie melodyjnego rocka, gitar, mocnej sekcji rytmicznej i charyzmatycznego wokalu. Na koniec tylko dodam, że będzie to drugi koncert tej grupy. Jeżeli chcecie usłyszeć ich na żywo, zaglądajcie już 21 maja na Zamek Kazimierzowski w Przemyślu. Początek o 19.
6: Muzyką się żyje.
7: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla was podwójne zaproszenie na koncert maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram wam ten kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej. Tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym

piłkarze Barcem na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. A ja mam dla was i zespoły, i solowe występy, i wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie to na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć, zgłaszając się na sk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata, i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Chyba cię sprawdzę, trzymałaś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Doping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin. Jeszcze Brukbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger. Do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów musimy pogadać. Wow.

0: Osomber i jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe. No bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. Radio SK. A dokładniej nasze składki.
1: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Miu, Izalia i Dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Miu, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo, a teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na SKPL, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie, Kinga, mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na SK.pl.
2: Fast, not gonna last.

to Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej dwudziestki, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 obliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na sk.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bibi Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do trzeciej nad ranem, to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Radio SK. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: Przemyśl na czasie.
1: Jak strefa nauki, food trucki, czyli jedzenie z czterech stron świata oraz plenerowe koncerty. Takie atrakcje przygotowano na tegoroczną edycję przemyskich juwenaliów. Co dokładnie czeka na odwiedzających? Oto podpytałem Agatę Lalik z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.
2: Będzie dużo atrakcji. Znowu wychodzimy w przestrzeń miejską. Wiadomo, Przemyśl, miasto akademickie, więc pojawimy się tutaj na rynku głównym w Przemyślu. Coś muzycznego, coś naukowego, coś dla ciała, coś dla duszy. Strefa muzyczna, strefa nauki, gdzie zaprezentujemy swoje kierunki. Strefa food trucków, czyli coś dla głodnych studentów.
1: Ja tylko przypomnę tak dla formalności, że przemyskie juwenalia ruszają 16 maja na placu obok Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
3: Muzyką się żyje.
4: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów. Między innymi bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDOS-a i Mai Mecan ciągle tutaj jestem, czyli słynny Disney na raka królował ostatnio weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bletka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21, to jest imprezka. A jak u was? Imprezka już rozkręcona? Czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. Wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. A chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze. Bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone. I to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie. Ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli. Te ptaki pouciekały i bardzo dobrze zadomowiły się w Europie. I teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna, dawna, na dawna mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

0: przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gibbs, Dope House for Money, Givin. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretnie z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. A potem życzę wam dobrego odlotu. BB Rexa, Fadeless in Neurologin, to za chwilę.
1: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: I po reklamie.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Rockin' w imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: No to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale w Esce mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź salon Multiform w Przemyślu, ulica Zielińskiego 14.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: I po reklamie.
4: Hity na czasie. Numer 1 w Przemyślu.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl. Autopro.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest.
2: To jest Radio SK.
3: Raz,
4: dwa,
3: trzy.
4: Maj

0: Śląska.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja